0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

Rysować na chodniku domki z bajki, z kotem na płocie, drzewem, rodziną na pierwszym planie. A potem z okna schodowej klatki patrzeć, jak deszcz bawi się, ale wymazywanie. Jak to możliwe, nie czułem zawodu, tylko patrzyłem i nie miałem życzeń, żeby coś trwało, choć dosyć było dowodów, że w życiu nie ma placów zabaw, są place ćwiczeń.

właśnie mój plac zabaw. Miejsce, które mnie wykuło, ciebie też. Chociaż donikąd zmierzamy, ślady, które zostawiamy, cenniejsze są dla innych.

0: Holy Mass i to razem z nimi rozpoczęliśmy poranek 15 dnia maja. Dzisiaj zimna Zośka. Dzisiaj mamy spotkanie z Zofią, która nas może nie wymrozi, ale na pewno wydeszczy.
1: Także Zosią, wszystkiego najlepszego.

0: ludzi zaangażowanych w życie kulturalne i społeczne zewsząd, naprawdę.
1: Czekaj, no mi się wydaje, że chyba z jakichś studenckich wydarzeń, ale nie wiem, zapytam pana Jakuba, jak będzie po godzinie 9:00. W każdym razie temat PWK dzisiaj faktycznie zdominuje rozmowę po godzinie 9:00.
0: Oprócz tego o 7:30 też sobie zajrzymy do tego, co na drogach, o 7:50 zajrzymy sobie do tego, co w sporcie się działo.
1: No i będziemy w ogóle dużo zaglądać. Tymczasem my zaglądamy do zegara raz jeszcze. Minutę gadaliśmy, bo już 13 minut do 7:00.

0: chodzenia.
1: Ktoś spreparował te szczątki, które mamy pod katedrą.
0: No, a pod którą katedrą?
1: Na Ostrowie Tumskim.
0: Dobrze, ja tylko sprawdzałem. W ogóle podobne są, nie?
1: Podoba mi się, że egzaminujesz mnie tutaj, sprawdzasz, czy mimo, że jestem z Trójmiasta, ogarniam.
0: No ogarniasz bardzo dobrze, ale kaszubska truskawka, która podobno nie jest żadnym osobnym bytem.
1: Jak to nie jest osobnym bytem?
0: No i to sobie zostawimy na za godzinę, bo teraz pojedziemy do Gniezna między innymi, ale także zostaniemy w Poznaniu. Zuza kiwa głową, lekko obrażona, fochnięta, tupnęła nóżką. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Dalsze losy Cegielskiego wciąż pod znakiem zapytania. Związkowcy podczas spotkania z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej dowiedzieli się, że spółka mogłaby zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Plan ten nie wywołał ich entuzjazmu. Postulują o autonomię zakładu, nie wykluczając holdingu. W najbliższym czasie działacze przeprowadzą manifestację przy okazji obchodów 70. rocznicy czerwca 56. Następne rozmowy w sprawie przyszłości H. Cegielskiego i jego pracowników odbędą się za 2 tygodnie.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Trwają dyskusje nad muralem w Gnieźnie. Na ulicy Farnej ma powstać malowidło przedstawiające Bolesława Chrobrego. Inicjatywa zostanie zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt muralu wybrano na drodze głosowania, w którym mieszkańcy oddali na zwycięską pracę 1648 głosów. Tu pojawia się jednak kontrowersja, ponieważ zdecydowana większość komentujących oceniła opublikowaną na Facebooku Królewskie Gniezno wizualizację pracy jako produkt sztucznej inteligencji. Z tego powodu w internecie pojawiła się petycja o unieważnienie konkursu. Urząd Miasta zapowiedział ustosunkowanie się do jej treści, jednak zastrzega, że projekt jest zgodny z regulaminem postępowania, a realizację muralu przewidziano na wakacje. Dziś startuje Chwiałka Woli 2026. Jest to cykl turnieju siatkówki plażowej organizowany przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Od godziny 9 nad jeziorem Rusałka pojedynkować się będą mężczyźni w kategorii Masters plus 45 oraz pary mieszane. Jutro czeka na nas turniej męski, a w niedzielę żeński. Jak mówił w audycji hurtownia organizator Jacek Kubiak, Chwiałka Woli to dobry start w przygotowaniach do letnich rozgrywek.
3: To, że mogą się sprawdzić na samym początku sezonu, jaką mają formę, jaki tą przygotowania, dużo lepiej jest z perspektywy zawodnika wystartować w turnieju i zobaczyć, jak te nasze przygotowania wyszły, niż po prostu tylko w ciszy i spokoju trenować na swoim poziomie.
1: POSIR rozbudowuje ofertę dla miłośników siatkówki plażowej od ponad 10 lat.
2: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Zbliża się 10. jubileuszowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Coroczne święto Wydziału Neofilologii UAM pozwala na przedstawienie wielobarwności kulturowej reprezentowanej we wspomnianej jednostce. W tym roku akcja przyjęła formułę 3 wydarzeń. Pierwsze odbyło się 10 maja, drugiego możemy się spodziewać jutro, a trzeciego 21 maja.
4: Po raz pierwszy tak wyszliśmy otwarcie, robiliśmy taką formułę, w którym każdy ze studentów mógł zgłosić propozycje. I tych propozycji naprawdę wiele do nas przyszło.
1: Zapowiada wykładowca Instytutu Filologii Unikatowych UAM Daniel Łubiński. Rzeczywiście w programie znalazły się warsztaty językowe i taneczne, gry planszowe z różnych krajów, quizy, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wiele innych. Poszczegóły zaglądajcie na stronę internetową Wydziału Neofilologii UAM, a ja tą informacją kończę ten serwis i na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: My wam możemy zagwarantować, że nasza kura nie jest wygenerowana przez AI, ona zupełnie o 7 prawdziwie

0: Nie ma budzika, tak parafrazując.
1: Bo kura jest budzikiem.
0: No, kura jest, to jest wszystkim.
1: Głębsza tutaj zagadka filozoficzna. Czy jeżeli kura jest budzikiem, to czy kura może mieć budzik?
0: I skąd wychodzi jajko? Zuzanna z nami w studiu za niecałą godzinę. Dobrze, tylko kiwnęła głową. Dobrze, Grzechu, spokojnie. Jakby co, to trzy włączaj, bo z Zuzanną jeszcze później epilog musimy mieć dyskusji tego wszystkiego. 15 dzień maja, zimna Zośka dzisiaj. I to ona świętuje imieniny, tak samo jak Nadzieja, Izydur, Maksym, Kasjusz, Atanazy, Dionizja. I w sumie na Dionizja to ja bym pojechał, ale coś mi się wydaje, że pogoda nie pozwoli.
1: Nie, no to już chyba nie te czasy.
0: Dobra, chyba musimy kończyć, Kalina, bo Zuza zrobiła wielką minę, jak powiedziałem, że na Dionizja bym pojechał. No to bachanalia, tak? No, okej, dobrze. Serwis? No.
1: Ale rowerem, bo jest dzień dojazdu rowerem do pracy.
0: No, tak, umówmy się tak. Na Dionizja rowerem bym pojechał, ale wracać to już nie za bardzo, bo tak by wyszło poselsko.

0: mienie. Czy się dogadają ci z Waszyngtonu z tymi z Pekinu? O tym między innymi będziecie mogli rozmawiać z innymi ludźmi, jeżeli przeczytacie artykuły z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej.
1: Ja zaglądam jeszcze do Głosu Wielkopolskiego, tam troszeczkę takie przyjemniejsze, trochę bardziej nam bliskie tematy, bo o najbardziej różnorodnej nocy muzeów w historii, która przed nami będziecie mogli przeczytać. Ponad 70 muzeów, galerii, uczelni, a nawet sądów i komendę policji będzie można odwiedzić podczas
0: to proste
1: tego
0: akurat
1: nocnego... Tak, ale to trzeba, wiesz, zrobić coś złego, nie?
0: Nie ma problemu.
1: No, okej, okay, rozumiem.
0: Weekend w Poznaniu.
1: Rozumiem, ale teraz będzie można bez robienia złych rzeczy odwiedzić sobie komendę, tak w przyjaznej atmosferze sobie ją pozwiedzać, bo rzeczywiście ta noc muzeów, która nas czeka, będzie naprawdę, naprawdę różnorodna. O tych szczegółach na stronie 4 Głosu Wielkopolskiego możecie sobie doczytać, jakie tam konkretne laboratoria z uniwersytetów wezmą udział, jakie tam konkretnie instytucje. No i właśnie te muzea z tytułu całej imprezy będzie można pozwiedzać. Na stronie 5 przeczytacie o troszeczkę mniej przyjemnym temacie, bo dyskryminacji mężczyzn na UAM-ie. Na pseudorówność nie powinno być przyzwolenia. Taki nagłówek możemy sobie tam przeczytać o szczegółach, tak jak już powiedziałam, na stronie 5. No i z przyjemniejszych tematów znowu to cofam się na stronę 4 o tramwaju zwanym pożądaniem, czyli o tramwaju, który przez poznańskie tory przejedzie już w przyszły czwartek. Tramwaj, który ma szerzyć świadomość na temat zakażeń wirusem HIV. Tramwaju, który ma szerzyć świadomość na temat profilaktyki przede wszystkim chorób wenerycznych, no i tego, jak współżyć tak, żeby nie mieć potem negatywnych konsekwencji.
0: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Poznań, czyli poznański dodatek do Gazety Wyborczej. No niestety tutaj nie będzie przyjemnych tematów. Sprawa okaleczonej 24-letniej Wiktorii. Prokuratorka zajęła mieszkanie ginekologa. Jak obrońca twierdzi, decyzja ta ingeruje istotnie w majątek Dariusza, profesora Dariusza S. Jednak jak mówi, pisze Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej, ginekolog, jak ustaliła policja, jest właścicielem 5 nieruchomości, a w szpitalu zarabiał bardzo dobrze. Prokuratorka wyceniła krzywdę jego pacjentki. Temat, o którym naprawdę nie chciałbym mówić, albowiem to, co zrobiono 24-letniej Wiktorii, to wielkie... I tutaj możecie sobie wstawić pasujące słowo. W 2026 roku historia Wiktorii została ujawniona. W kwietniu 2024 roku Wiktoria zgłosiła się do szpitala z bólem brzucha. Badania USG wykryły zmiany na prawym jajniku, które mogło być guzem. Kobieta była przekonana, że ginekolog wytnie jej tylko jeden jajnik. Po operacji obudziła się bez obu jajników macicy i jajowodów. Została ubezpłodniona. Nie zajdzie w ciążę i nie urodzi dziecka. Profesor Dariusz S. przekazał do badania źródło operacyjnego. Nie zaczekał na wynik. Wyciął też pozostałe narządy rozrodcze. No i teraz prokuratura twierdzi, że nie było do tego medycznych wskazań. No i to jest ten zdecydowanie mało przyjemny

0: lekko, że niebieskie światło jest szkodliwe, jak się patrzy w ekran przed snem, to wtedy...
1: A widzisz, ja myślałem o zupełnie innym niebieskim świetle, o takim, które można zobaczyć wieczorami na ulicach.
0: A, tego typu. Nie, nie, nie. To ja się skupię na tym świetle informatycznym, tym, co ekrany emitują.
1: Zespół Apteka kiedyś miał taki utwór Menda, w którym właśnie było, zobacz, taki mały niebieski punkt.

0: No i zrobiło nam się teraz troszeczkę spokojniej na antenie, ale ze spokojem to tylko po to, żeby rzucić się wam do gardy.
1: Bo na drogach na pewno nie jest spokojnie.
0: No nie, bo trochę deszczu spadło, to jest teraz niebezpiecznie, więcej osób jeździ swoimi autami, to po pierwsze.
1: To większe korki.
0: A na dodatek jeszcze rowerzyści, także co niektórzy jeżdżą, jakby byli niedzielnymi kierowcami rowerów.
1: Rowerzystami?
0: To właśnie oni nie są chyba do końca rowerzystami.
1: A rozumiem, to trzeba zasłużyć sobie na miano rowerzysty.
0: 618750213.

0: Wielką. Będzie tam obowiązywać ruch jednokierunkowy tylko w kierunku Głuszyny i Sypniewa. Zmiany nastąpią w rozkładach linii 123, 158 i 221. I jak zawsze zachęcam do regularnego sprawdzania stron ZTM i MPK Poznań, aby być na wszystko przygotowanym. A żeby przygotować innych na sytuację na drogach, dzwońcie z informacjami, gdzie i w jaki sposób się jedzie. 61 875 0213.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: niektórzy robili. To co, zerkamy sobie do kalendarium muzycznego w takim razie.
1: Jak OSTR się rodził, to pamiętasz? W 1980 to było.
0: Aż tak stary nawet ja nie jestem, ale Adam, kiedy się urodził na bałutach, no bo OSTR to rzecz jasna, pan Adam Ostrowski, człowiek, który pokazał, że hip-hopowcy mogą mieć wykształcenie muzyczne, bo w końcu świetnym skrzypkiem jest, a do tego jego nawijki przez lata były zdecydowanie najlepsze w naszym kraju. Później wiadomo, się zestarzał, ale dalej Ostrego szanować należy. Kochana to Polsko?
1: Jak najbardziej.
2: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

0: Ostatnia szansa na Ludwika XIV, raczej na Króla Słońce. Raczej za nami, raczej Słońca to my dzisiaj za dużo nie spotkamy.
1: Ale Słońce jest wysoko, tylko pytanie, czy Słońce jest

0: drogą. Ach, no bo ja chciałem, żeby Legia spadła, ale mistrzostwo dalej najwidoczniej nie można mieć wszystkiego. No i na zakończenie jeszcze jedno spotkanie poniedziałkowe. Czekajcie, bo mi tutaj w ogóle teraz wszystko wyleciało. Widzew Łódź, który także rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Piastem Gliwice, który także jeszcze ma dużo szansę na to, żeby pożegnać się z ligowym bytem. Sorry, że tak dużo o Ekstraklasie, ale żaden inny sport nie ma startu, kiedy Lech Poznań zdobywa mistrzostwo Polski.
1: Dobra, dobra, ja mam jeszcze tenis. Zmniejszam piłkę, zaglądam sobie do tego, co się działo we Włoszech, co się działo w ramach turnieju Internazionali d'Italia, dlatego że wczoraj Iga Świątek zmierzyła się z Eliną Świtoliną. Ten mecz rozpoczął się po godzinie 22 i tenisistki grały mniej więcej do nocy. To dlatego, że generalnie te cztery mecze, które wczoraj się odbyły, mierzyły się z obsuwami czasowymi, między innymi z powodu deszczu. Tak czy inaczej możemy sobie
0: strajk włoski.
1: Pogodowy.
0: Tak, to strajk włoski pogodowy słynny.
1: No skończyło się to tak, że Iga Świątek odpada w półfinałach. Ona z Eliną Świtoliną przegrała. Dla Świtoliny wygrane sety to był pierwszy i trzeci. Kolejno 6-4 i 6-2. Iga Świątek troszeczkę odbiła się w secie drugim. Ona tam wygrała 6-2. Natomiast to nie jest tak, że Świątek grała źle. Ona po prostu popełniła kilka błędów, które doprowadziły do tego, że no właśnie w półfinałach z Internazionali d'Italia się żegna. Jeżeli chodzi o drugi półfinał w singlu kobiet, który wczoraj się odbył, to Sorana Kirsta z Kokogov. Tam po dwóch setach wygrała Amerykanka. Jeżeli chodzi o singiel mężczyzn, tam ćwierćfinały z kolei. Wczoraj dwa mecze. Martin Landalucze z Daniłem Miedwiediewem skończyło się po trzech setach wygraną tego drugiego. No i Jannik Sinner z Andrzejem Rublowem. To po dwóch setach tutaj z kolei wygraną Włocha się skończyło. Jeżeli chodzi o to, co jutro, jutro będzie będziemy mieli półfinały mężczyzn, w niedzielę finały mężczyzn, no i w sobotę to finał w singlu kobiet. Kokogov właśnie z Eliną Świtoliną się zmierzy.
0: Arrivederci Iga, arrivederci Iga. Na pewno to padło po porażce Igi Świątek, bo jednak doceniamy jak najbardziej naszą reprezentantkę. Czy to wszystko?
1: To wszystko.
0: Il campione Polaco e colejosz i to na pewno zaśpiewamy. A

0: Jestem krytyczna co do pewnych użyć, faktycznie, ale są pewne, moim zdaniem, uzasadnione przypadki, kiedy myślę, że można. Aczkolwiek zawsze warto mieć z głowy faktycznie na przykład kwestie ekologiczne. Takie jest moje zdanie.
1: O, no i to jest kwestia, która również jest ważna i o której się tak rzeczywiście nie myśli w kwestii AI. Serwis nie jest napisany przez sztuczną inteligencję.
0: No, skądże?
1: No, to zaraz to sprawdzimy. 3 minuty zostały do 8.

0: To za godzinę Teleekspres. Zofia, Nadzieja i Izydor mają dzisiaj imieniny. Andrzej, Nadia, Jan, Piotr. Także mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzin. Dzień Niezapominajki. Patronalne Święto Rolników. Nie wiem, dlaczego patronalne Święto Rolników akurat. A nie.
1: Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, to powiedziałeś?
0: Nie.
1: A to jest bardzo ważne.
0: Polska muzyka się skończyła na Kill 'em All.
1: Dzień dojazdu rowerem do pracy. Mm-hmm. To się skończyło na deszczowej pogodzie.
0: Dobra, mamy żenujące powiedzenia. Zuza nie może się doczekać, także zaczynam. Później odbijasz i później ja zbijam już do końca.
1: Dobrze.
0: Uwaga. Na świętą Zofię deszcz po polach bije.
1: Gdy w Zofię zboże do pasa, na zimę chleb i okrasa.
0: No i uwaga, teraz się przygotujcie. Jak znacie jakiegoś Izydora...

0: Ja to chyba wolę takie babie lato od męskiego grania, a babie lato na jesieni.
1: Tak?
0: Będziemy tak te nitki pajęczyn będziemy mogli
1: myślałam,
0: zobaczyć.
1: Myślałam, że o jakimś wydarzeniu muzycznym mówisz.
0: No tak, no bo letnie brzmienia to tam późne lato, wczesna jesień, jakoś pod koniec września. No już w sumie

0: No ale dobrze. Rozumiem, że po całym tygodniu ciężkiej pracy możesz nie mieć ochoty na koncert. Nawet tak fajnego zespołu jak Dalek. Nic straconego. Na pomoc przychodzi Kino Pałacowe z serią przeglądu filmów jedynego w swoim rodzaju Luisa Buñuela. Jak wiemy, papieżem surrealistu był André Breton, ale gdyby trzeba było wybrać jego zastępcę, Buñuel byłby potężnym kandydatem. Przyjdź o 20:15 do Kina Pałacowego na ekranizację filmu Viridiana i odkryj prowokacyjny styl jednego z najważniejszych reżyserów minionego wieku.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu populacji.

0: Dlatego, że było to spowodowane nienawiścią z powodu przynależności narodowej i etnicznej właścicieli tegoż kebaba, którzy byli obywatelami Bangladeszu.
1: Ja wczoraj przy przeglądzie prasy wspominałam o tym, że rzeczywiście liczba tych przestępstw motywowanych uprzedzeniami do ludzi z powodu ich pochodzenia coraz bardziej rośnie i to jest kolejny przykład na to, że ona rzeczywiście rośnie. I to jest
0: pozdrawiamy serdecznie polityków.
1: Bardzo źle. Czas się zastanowić nad swoim systemem wartości, wydaje mi się, jeżeli ma się podobne poglądy.
0: Policjanci twierdzą, że był skinheadem. Ja przypominam, że nie był skinheadem, tylko bonheadem, ponieważ skinheadzi nie są rasistami, ci prawdziwi, tylko tak to się jakoś wydarzyło od lat 70. Mówiłaś, że o tym, że pan miał bałagan, prawda?
1: No tak, ze zdjęć wynika, że miał duży bałagan.
0: No, jak widać, bałagan to na pewno miał w głowie, jeżeli ma takie poglądy, a swoją drogą, jak tyle walczy o czystość rasową, to mógłby zacząć od czystości dookoła siebie.

Salve! Włochy to kraj miast ikon. Widzimy to zarówno w Rzymie, Florencji czy Wenecji lub w Neapolu. Jednak na północno-zachodnim wybrzeżu, wciśnięta między Apeniny a Morze Ligurejskie, leży Genua. Surowa, dumna, miejscami mroczna, a jednak niezwykle fascynująca. To La Superba, wyniosła. Dawna morska potęga, która do dziś zachowuje swój autentyczny portowy charakter. Genua jest miastem pionowym. Ze względu na brak miejsca na wąskim pasie wybrzeża, budowniczowie przez wieki zmuszeni byli wznosić konstrukcje jedna nad drugą. Efektem jest unikalna urbanistyka. Sieć wind, kolejek liniowych, schodów, które łączą poziom morza z dzielnicami zawieszonymi na stromych wzgórzach. Dla turysty oznacza to jedno. Genui nie da się zwiedzić po drodze. To miasto wymaga względnej kondycji i ciekawości. Nagrodą są jednak widoki, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Spoglądając z tarasu widokowego z Pianata Castelletto, zrozumiemy już strukturę tego miejsca. Dachy średniowiecznych kamienic zlewają się w jedno z nowoczesnymi żurawiami portowymi, a nad wszystkim góruje błękit Ligurii. Sercem Genui jest jej historyczne centrum, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To labirynt Carugi, wąskich uliczek, w których słońce rzadko dociera do bruku. Niektóre z nich, jak słynne Vicoli, mają zaledwie metr szerokości. Spacerując nimi łatwo stracić poczucie czasu i kierunku. To tutaj tętni prawdziwe życie. W małych warsztatach rzemieślnicy naprawiają stare meble. Tradycyjne frigitorie smażą się owoce morza w papierowych rożkach, a z okien wystawowych kuszą konfetterie, czyli cukiernie działające często nieprzerwanie od XIX wieku. Genua nie została wyczyszczona pod turystów. W tym samym zaułku, w którym znajduje się elegancki butik, możemy natknąć się na obdrapaną kamienicę z praniem suszącym się nad głowami przechodniów. Ta autentyczność to największy skarb miasta. Był czas, kiedy Genua trzęsła finansami całej Europy. W XVI i XVII wieku genueńscy bankierzy finansowali koronę hiszpańską, a miasto opływało w niewyobrażalne bogactwa. Świadectwem tej potęgi są Palazzi dei Rolli. W czasach Republiki Genueńskiej najpiękniejsze rezydencje arystokratyczne były wpisywane na specjalne listy, tak zwane Rolli. Gdy do miasta przybywał ważny gość, król, kardynał czy dyplomata, drogą losowania wybierano pałac, w którym miał zostać ugoszczony. Jednak im wyższa ranga gościa, tym wspanialszy musiał być dom. Dziś 42 z około 100 wyszczególnionych budynków Rolli są wpisane od 2006 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacerując wzdłuż Via Garibaldi, dawniej Via Aurea, mijamy fasady Palazzo Rosso, Palazzo Bianco i Palazzo Doria Tursi. To architektoniczny popis przepychu. Monumentalne dziedzińce, kaskadowe ogrody i sale balowe ozdobione freskami najpotężniejszych mistrzów baroku. To tutaj Genua pokazuje swoją wyniosłą twarz, przypominając, że niegdyś dyktowała warunki światowej gospodarce. A jeśli Carugi są przeszłością Genui, to Porto Antico jest jej teraźniejszością. Stary port, niegdyś zamknięty i zaniedbany, został zrewitalizowany w 1992 roku przez światowej sławy architekta Renzo Piano z okazji 500-lecia wyprawy Krzysztofa Kolumba. Piano, rodowity Genueńczyk, stworzył przestrzeń, która oddaje hołd morzu. Główną atrakcją jest Aquario di Genova, jedno z największych akwariów na świecie, gdzie w ogromnych zbiornikach można podziwiać rekiny, delfiny czy pingwiny. Tuż obok wznosi się Bigo, konstrukcja przypominająca dawne żurawie portowe, która pełni funkcję windy panoramicznej. Port to miejsce spotkań, gdzie zapach morza miesza się z gwarem kawiarni i krzykiem mew. To tutaj najlepiej czuć, że Genua zawsze patrzyła w stronę horyzontu. Nie da się zrozumieć żadnego miasta Włoch bez jego smaków. A Genua dała światu pesto alla genovese. Prawdziwe pesto to rytuał. Bazylia musi pochodzić z dzielnicy Pra. Orzeszki piniowe muszą być włoskie, a wszystko to musi zostać utarte w marmurowym moździerzu z dodatkiem parmezanu i sera pecorino. Serwowane z makaronem trofie i kawałkami ziemniaków oraz fasolki szparagowej stanowi kwintesencję lokalnej kuchni. Drugim filarem jest focaccia. Ma być miękka w środku, chrupiąca na brzegach, obficie polana lokalną oliwą i posypana morską solą. Genueńczycy jadają ją o każdej porze dnia, a na odważnych czeka focaccia di Recco z rozpływającym się serem stracchino. Genua to też miasto wielkich nazwisk. To tutaj urodził się Krzysztof Kolumb, którego skromny dom, odbudowany po zniszczeniach wojennych, stoi dziś przy Porta Soprana. To tutaj tworzył wielki skrzypek Niccolò Paganini, a w XX wieku o duszy miasta śpiewał legendarny bard Fabrizio De André. Nad całym tym bogactwem czuwa La Lanterna, ikoniczna latarnia morska, która od 1128 roku cały czas wskazuje drogę statkom. Genua to miasto kontrastów. Z jednej strony mroczne zaułki i portowa szorstkość, z drugiej złote pałace i wyrafinowana sztuka. La Superba nie odkrywa wszystkich kart od razu. Trzeba się

0: Zainstalowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie znajduje się wejście do piekła i za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji. Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera.

Roberci o nierównej grze nam przed chwilą pośpiewali i mi się wydaje, że taką nierówną grą jest czytanie wykonawcy i tytułu naszej następnej nowości muzycznej, bo ona jest piekielnie długa.

0: Właśnie w tej części aglomeracji poznańskiej, tak by mogło powiedzieć, a faktycznie teraz przy ulicy Garbary może od 18 do 27 maja być nieco bardziej nieprzyjemnie, ale dla chcącego nic trudnego. Klamerka na nos i jazda.
1: No, dokładnie. Mhm. Ale jak już wymieniał ten węgiel aktywny w instalacji dezodoryzacji powietrza...
0: Czekaj, jeszcze raz, bo to jest dobra nazwa.
1: To jest wymiana węgla aktywnego w instalacji dezodoryzacji powietrza.
0: Mhm. Okej. Okay.
1: Czyli węgiel aktywny będzie dezodorantem.
0: Mhm. I będą go sprzedawać.
1: Nie mam zielonego pojęcia. Ja mam nadzieję, że tego zużytego nie będą sprzedawać, bo to by było...
0: Poznaniak zawsze wie, jak zarobić. To po pierwsze. Po drugie, no jakby mogło się zmarnować, jeżeli to jeszcze by się nadawało do zużycia.
1: No, takie choinki zapachowe czy
0: sprzedamy
1: coś
0: do Białego Stoku.
1: Dlaczego do Białego Stoku?
0: No bo to my kupujemy tramwaje z Niemiec, mm-hmm. No my też musimy coś sprzedawać dalej na wschód.
1: A, czyli no, handel z użytymi filtrami węgla aktywnego sugerujesz. Dobrze, czy ty chcesz patent na to?
0: Nie potrzebuję chyba patentu. To trzeba mieć oryginalny patent? Nie? Tak, nie wiem. Dobrze. W każdym razie, drodzy słuchacze, na Garbarach będzie nieco wanieć. Od 8 do 20.

szkoły podstawowej. Rowerem do pracy, czy nie rowerem do pracy? I dlaczego? Wasza argumentacja, czy rowerem jeździ do pracy, czy nie jeździ do pracy, dlatego że dzisiaj mamy właśnie dzień dojazdu do pracy.

0: a Poznań na rozpoczynający się weekend. Jutro Kolejorz zmierzy się z Radomiakiem Radom w wyjazdowym spotkaniu przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięstwo zapewni niebiesko-białym 10. w historii tytuł. Pozytywne zakończenie jest też możliwe w przypadku straty punktów. Wtedy jednak niezbędna będzie wpadka Jagiellonii Białystok w pojedynku z GKS-em Katowice. Stawka jest wysoka, ale dla trenera Lecha Nilsa Frederiksena to po prostu kolejny dzień w pracy.
1: W takim środowisku jak Lech zawsze czuje się presję, ale właśnie dlatego tu pracujemy. Jesteśmy chyba największym klubem w Polsce, więc wysokie oczekiwania są naturalne. Gdyby nikt nie liczył na nasze wyniki, nie mielibyśmy tyle zabawy z gry.
0: Pierwszy gwizdek jutrzejszego starcia Radomiaka z Lechem o 20:15. Niedzielny mecz GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok rozpocznie się o 14:45.
2: Tematy, które nas łączą.
0: W przyszłym miesiącu będziemy świętować 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. Już teraz na odświeżonej z tej okazji stronie możemy zobaczyć program obchodów, które rozpoczną się 14, a zakończą oczywiście 28 czerwca. Jednak wypisane tam uroczystości to nie koniec. Miasto zachęca szkoły, teatry, muzea, stowarzyszenia oraz inne instytucje kultury i edukacji do zgłaszania wydarzeń towarzyszących jubileuszowi. Na wspomnianej stronie internetowej możemy znaleźć powiększający się kalendarz imprez dodatkowych, a w nim m.in. spektakle w Teatrze 8 Dnia, koncert poznańskiego chóru chłopięcego czy konkurs na plakat organizowany przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu. Swoją inicjatywę możecie dodać na stronie poznań.pl/czerwiec56. Po raz kolejny można zgłaszać się na staże w Urzędzie Miasta. Od dziś do 16 czerwca studenci i studentki mogą aplikować do programu stażowego. Przewidziano dla nich 99 miejsc. 82 stanowiska przygotowano w Urzędzie Miasta Poznania, 12 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 4 w Poznańskim Centrum Świadczeń, a 1 w Geopozie. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na czerwiec i lipiec, zaś sam staż będzie można odbyć od sierpnia do końca listopada. Program umożliwia nabycie nowych umiejętności i doświadczenia przydatnych na rynku pracy. Od 2003 roku około 1000 osób po zakończeniu stażu zostało zatrudnionych w urzędzie. Więcej informacji na stronie poznań.pl.
2: Festiwalowa rozpiska na 98,6.
0: Enea Edison Festival odbędzie się w tym roku po raz ostatni. Publiczność pożegna się z imprezą podczas tegorocznej edycji, czyli 3 i 4 lipca. Organizatorzy zapewniają jednak, że nie ma się czym smucić, ponieważ koniec festiwalu nie oznacza złego line-upu.
3: Do ogłoszonych wcześniej m.in. Mysłowic, Warius Manx i Kasi Stankiewicz, Lifty czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schreder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blau.
0: Mówi Szymon Litke z Good Taste Production i zapowiada również akcenty dla fanów popu.
3: Jeśli pop, to ten z najwyższej półki. Natalia Schroeder długo szukała swojego miejsca na polskiej scenie, ale w końcu, dzięki swojej autentyczności i wrażliwości, jest w miejscu, na które zdecydowanie sobie zapracowała.
0: 14 artystów, 2 koncertowe sceny oraz liczne atrakcje. Tak zapowiada się 8. Domówka w Baranowie, czyli koniec symbolicznego początku koncertowego lata. To nie koniec jednak Aferanka i porannych serwisów. Na ostatni zapraszam za 30.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Za to nasza kura jest dostępna co godzinę, tak jak teraz o 9:00. Być może to dlatego, że nie pije po kaszubsku.

0: A jak to jest piać po kaszubsku?
1: Piać?
0: Piać po kaszubsku.
1: Skąd mam to wiedzieć?
0: No, nie wiem.
1: Pytasz, jak się pieje?
0: No jak się pieje, no w tym sensie, no że...
1: Nie wiem.
2: Na zdrowie za kaszuby. Kury chyba normalnie piją.
1: Chyba piot. O, tak.
2: O, kogut pijo jest no. Podobno, kogut pije po kaszubsku.
1: Kur pieje, jesz słoneczko, a nie grzeje.
0: Przepraszam, kur pijo, naprawdę? Co ona ma na łapkach?
1: Co na łapkach?
0: No. Że, no bo ojciec pijo też coś miał. Dobrze, w
2: nie
0: każdym razie. Ale dlaczego niby? Stoi za Kaszubę. Tak by było na przykład, na zdrowie za Kaszubę.
1: No ale, czekaj, stolica powiedziałeś?
0: Nie, stoi za Kaszubę.
1: Okej, dobra, usłyszałam stolica, bo to też jest kontrowersyjny temat.
0: No a co właśnie. Jest stolicą Kaszub?
1: Nie wiadomo.
0: A kto będzie mistrzem Polski?
1: Zobaczymy.
2: No właśnie,
0: może macie premierę, może i macie premiera i prezydenta z Kaszub, ale my będziemy mieli mistrza Polski.
1: Mamy też pięcioksiąg, o który była chryja ostatnio.
0: Naprawdę?
1: No. No
0: w ogóle same chryje te na tych
2: Kaszuby
0: Kaszubach.
2: To są tak, są kontrowersyjne.
1: To nie nasza wina, okej?
0: Okay? A czyja
1: wina?
0: Jest nasza... No. Też pewnego
1: dobra,
0: Kaszuba.
1: Nie, nie będę, skończmy to.
0: Tego rudego.
1: Porozmawiamy o tym w kuluarach.
0: Dobrze, okej. Okay. Coś mi się wydaje, że mogę skończyć lekko połamane. Godzina 9 na zegarach, mamy dzisiaj 15 dzień maja, zimną Zośkę, ale także mamy Międzynarodowy Dzień Pończuch Nylonowych.
2: Międzynarodowy Dzień Rodzin też mamy. I Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. O, tak to się nazywa.
0: Czyli rodzinę Radia Afera dzisiaj świętuje. Dobrze, minęła godzina 9. Już za chwileczkę na naszej antenie porozmawiamy na temat PWK-i. Raczej na temat tego, czy PWK-a po raz kolejny miałaby się w Poznaniu odbyć. A porozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia PWK 2, Jakubem Marciniakiem. A wy co sądzicie? A wy mieliście taką PWK-ę na Kaszubach? Kakuka?
1: Kabuka? Słuchaj. O co tobie idzie?
0: Nie wiem. Taki nastrój po prostu dzisiaj. Czepialski. Wiesz, mistrzowie tak mają.
1: Aha, rozumiem.
0: No, ja żałuję, że ty nie jesteś kibicką, bo wtedy mógłbym tak bardziej. A tak to...
1: No nie jestem.
0: To samo mam z kumplem ze Szczecina. Że ja bym chciał tak się z niego pośmiać z tej pogoni, a nie mogę, bo on żadnym kibicem.
1: Zawsze się wywinie.
0: No, a niczego nie zdobędzie.

0: miała być PWK 2, ale zanim o dwójce, to pogadajmy o jedynce. W Poznaniu każdy powinien wiedzieć, czym jest PWK, ale przypominać zawsze należy. No to co tak naprawdę wydarzyło się od 16 maja do września 30 roku 1929?
1: Ja tylko może na początku odniosę się do tego twojego stwierdzenia, że każdy w Poznaniu powinien wiedzieć, czym była PWK. Choć statystyk nie posiadam, to anegdotycznie mogę powiedzieć, że jeżeli przejdziesz się po Rynku Łazarskim, po Rynku Jeżyckim, po Starym Browarze, po Starym Rynku i spytasz, czym była powszechna wystawa krajowa, to jeżeli 1 na 20 osób, nawet tych z zameldowaniem w Poznaniu, odpowie, czym faktycznie była PWK, to będzie święto lasu i my faktycznie nad tym pracujemy, żeby jednak ten odsetek był nieco większy, ponieważ każdy poznaniak powinien wiedzieć o tym i ja się z tym zgadzam.
0: A nie jest tak, że jak się mówi PWK, to poznaniacy mogą nie do końca wiedzieć, ale kiedy się mówi targi albo ta wielka wystawa przedwojenna, nie, jednak nie.
1: Niestety nie.
0: Wiara historyka.
1: Niestety nie. Ale wracając, czym w ogóle powszechna wystawa krajowa była? W 1929 roku, dokładnie od 16 maja do 30 września, odbyła się największa wystawa w historii Polski, zarówno II Rzeczypospolitej, jak i III Rzeczypospolitej. Nie było drugiego takiego wydarzenia. Miała ona na celu świętowanie dziesięciolecia niepodległości i zaprezentowanie dorobku tej właśnie minionej dekady odrodzonej Rzeczpospolitej. Co tam można było zobaczyć? W zasadzie wszystko, cały przekrój państwa, bo były zarówno wystawy rządowe, wystawy samorządowe, wystawy gospodarcze, kultura, sztuka i rozrywka. Niesamowita skala tego przedsięwzięcia. Trwało 138 dni, a przyjechało na nią blisko 4,5 miliona gości, z czego ponad 300 tysięcy to byli goście zagraniczni, Francuzi, Anglicy czy Niemcy.
0: PWK, która wyznaczała trendy, bo mnie zawsze fascynuje to, że zakupiono we Francji omnibusy, dzięki którym podróżowano, on miał akumulatory, tak?
1: Tak, i powiedzmy prototyp
0: Eko auta w 29 roku, w ogóle coś niesamowitego.
1: Jako ciekawostka właśnie, że taka odnośnie nowoczesności, to na PWK zaprezentowano też pierwszą polską turbinę wiatrową, tak? Ile my przecież teraz rozmawiamy o prądzie z energii odnawialnej, tak? O wiatrakach. 100 lat temu w Poznaniu już takie wiatraki mieliśmy.
0: No i gdyby warszawiacy bardziej poznaniaków słuchali.
1: Niestety to tak nie działa.
0: Swoją drogą PWK nie było do końca wiadome, czy się odbędzie w Poznaniu, bo także i Lwów rywalizował oraz Warszawa. I dlaczego właśnie postawiono na Poznań i jaka była tutaj rola Cyryla Ratajskiego?
1: Z bardzo prostej przyczyny. Pomysł zorganizowania PWK pojawił się w ogóle w 23 roku w gronie architektów zatrudnionych w Ministerstwie Robót Publicznych. Natomiast władze Warszawy stwierdziły, że nie dysponują odpowiednią infrastrukturą, że miasto jest w jakiś sposób jeszcze nieco zniszczone po wojnie i nie są w stanie tego przeprowadzić. O PWK walczył też Lwów, w którym odbyła się wystawa, powszechna wystawa krajowa, też zresztą pod taką nazwą, w 1894, jeśli się nie mylę. I tam faktycznie prezentowano osiągnięcia Polaków w ówczesnym zaborze austriackim w Galicji. Niemniej zdecydowano się na Poznań z tego tytułu, że Poznań po pierwsze posiadał już pewne zalążki międzynarodowych targów poznańskich. Pozostałość też po Ostdeutsche Ausstellung, czyli po wystawie wschodnioniemieckiej z 1919
0: roku. A dzisiaj jest chyba rocznica w ogóle rozpoczęcia wystawy wschodnioniemieckiej.
1: Tak,
0: 1911
1: roku. Nawet na to nie zwróciłem uwagi, ale faktycznie 15 maja 1911 roku Niemcy zorganizowali tutaj Ostdeutsche Ausstellung, która w zasadzie była takim wydarzeniem wpisującym się w germanizację. Ona tak naprawdę miała to na celu, zresztą polscy wystawcy zbojkotowali to wydarzenie, ponieważ ono miało taki stricte germanizacyjny wydźwięk. Niemniej pewna infrastruktura pozostała. Do tego Poznań intensywnie się na początku lat 20. rozwijał, no i był też dobrze skomunikowany z zachodem Europy. Z tego tytułu padło właśnie na to, że w Poznaniu będzie PWK, o co bardzo mocno zabiegał ówczesny prezydent, czyli wszystkim znany, przez wszystkich lubiany Cyryl Ratajski.
0: No i w ten oto sposób rozpoczyna się PWK, jest wielkim sukcesem. Fakt, niektórzy historycy twierdzą, że co by było, gdyby nie kryzys gospodarczy w 29 roku, no bo koszty stworzenia infrastruktury dla PWK, no były potężne, nie? No
1: przecież... Ja tylko się odniosę, tak? Szacuje się, że od 70 do 100 milionów złotych. Na dzisiejsze to nie brzmi zbyt imponująco, ale pamiętajmy, że wtedy obiad w restauracji przeciętnej w Poznaniu kosztował od złoty do złoty 50.
0: Poznań w ciągu kilku lat zmienił się niesamowicie. No chociażby takie budynki jak Kolegium Chemicum, Dom Studencki Hanka, Hotel Polonia, czyli dzisiejszy szpital przy Grunwaldzkiej. Zresztą, kto nie był w tym szpitalu, to polecam, bo tam nadal ten vibe tego hotelu i to takiego bardzo wysokiego levelu można poczuć. Wesołe miasteczko, zresztą to
1: pierwsze
0: wtedy
1: w Polsce
0: pierwsze, tak,
1: miasteczko.
0: Już nie Luna Park, tylko Wesołe Miasteczko. No ale właśnie, koszty były potężne. Czy to się opłaciło? Czy rzeczywiście później nie było w Poznaniu takiego kaca, że okej, dużo ludzi przyjechało, ale ten kryzys i że nie udało się wykorzystać tego sukcesu. Czy właśnie się udało?
1: Jeśli chodzi o taki stricte ekonomiczny rachunek, to tak jak mówisz, ciężko ocenić, ponieważ po pierwsze nie ma dokładnych badań z tamtych czasów, a po drugie tak właśnie niefortunnie trafiliśmy, że zaraz po PWC, czyli jesienią 29 roku, rozpoczął się wielki kryzys, który suma summarum w pewnym stopniu doprowadził przecież do II wojny światowej. Z tego tytułu nie jesteśmy w stanie oszacować tego, jak PWK przyczyniła się faktycznie do wzmożenia handlu. Niemniej bardzo wiele relacji handlowych zostało wówczas nawiązanych. Natomiast z perspektywy tych 100 lat, tak, które zaraz będziemy, no to właśnie co? Mamy w Poznaniu międzynarodowe targi poznańskie, które są w dużej mierze spuścizną PWK. Mamy niesamowitą architekturę, która też jest spuścizną PWK. Myślę, że z perspektywy tych 100 lat, niezależnie od tego, jak PWK miałaby się przyczynić do tego rozwoju ekonomicznego na przełomie lat 20-30, to ta powszechna wystawa krajowa w Poznaniu cały czas rezonuje i cały czas odczuwamy jej skutki. Myślę, że jak najbardziej pozytywne. Tak jak wspomniałeś, chociażby Dom Studencki i Hanka. Gdyby nie PWK, nie byłoby tego akademika. I to wszystko PWC zawdzięczamy. Więc myślę, że z perspektywy tych 100 lat na pewno PWK miała swój wpływ na rozwój Poznania i do dzisiaj z tego rozwoju korzystamy.
0: Jutro konferencja. Czy Poznań potrzebuje drugiej PWK? Interdyscyplinarna konferencja. Do niej także nawiążemy. Ale no to jest to miejsce, gdzie muszę zadać to pytanie. 100 lat temu wystawy wszelkiego rodzaju, krajowe, światowe, no to był bardzo popularne. Tak naprawdę od wystawy światowej, która pod koniec XIX wieku w Paryżu. Później było wiele, każdy kraj chciał mieć swoją wystawę, co najmniej krajową. No ale minęło 100 lat. I pytanie, czy dzisiaj w 2026 i za 3 lata w 2029, czy jest miejsce faktycznie na coś takiego jak powszechna wystawa krajowa? Jeżeli tak, to w jakiej formie i czy to ma być bardziej impreza wspominkowa, przepraszam za kolokwialne tutaj wyrażenie, czy to ma być również, widzicie to jako pewien impuls do rozwoju miasta, bo no, przedsięwzięcie wydaje się być potężne, no chyba, że ma być po prostu wspominkowe.
1: To ja już odniosę się do twojego pytania, podając pewien przykład. Japonia, Osaka 2025. Rok temu w Japonii, właśnie w Osace, odbyło się World Expo 2025, na którym zresztą Polska miała swój pawilon. Także takie imprezy, tego typu imprezy cały czas na świecie się odbywają. Oczywiście ich forma jest nieco inna niż miało to miejsce 100 lat temu. Ja zawsze podaję za przykład to, że 100 lat temu byliśmy w stanie na PWC postawić kilka nowoczesnych, wyprodukowanych wówczas w Polsce lokomotyw. I to było coś, co szokowało, co ludzi naprawdę fascynowało, no bo ta technika nie była wówczas tak powszechna. Nie każdy przecież mógł zobaczyć, jak rakieta, dajmy na to, startuje tak w internecie. Niemniej, w mojej ocenie, jesteśmy w stanie zorganizować takie wydarzenie, na którym zostanie zaprezentowane to, co na przestrzeni ostatnich 100 lat udało nam się osiągnąć, to jak Polska się zmieniła, ale forma musi być nieco inna. Nie może być ta wystawa tak statyczna, nie możemy po prostu postawić wyrobów polskiego przemysłu, nie możemy po prostu polskiej sztuki, kultury w ten sposób na 4 miesiące zaprezentować. To musi być raczej seria wydarzeń, które podsumowują właśnie to, co nam się udało osiągnąć. A pozwolę sobie jeszcze tylko do tego się odnieść, ponieważ w 2029 roku mamy nie tylko stulecie PWK, ale mamy też 25-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mamy 30 lat obecności Polski w NATO, no i wreszcie mamy 40-lecie wyborów czerwcowych 89 roku, czyli powiedzmy tego umownego końca komunizmu, no i tak naprawdę rozpoczęcia nowej ery w dziejach Polski. Jest co świętować, jest co podsumowywać i jest się czym chwalić. I w mojej ocenie to jest właśnie niesamowita szansa dla Poznania, żeby nasze miasto było gospodarzem tych wszystkich wydarzeń, żebyśmy my pokazali, co Poznań sobą prezentuje, co Polska sobą prezentuje i skoncentrowali te wszystkie wydarzenia w Poznaniu. Tak, żeby nasze miasto na tym zyskało.
0: Jutro o godzinie 10:00 konferencja. No i właśnie, o czym będziecie tam dyskutować? Bo ten panel dyskusyjny, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK, wręcz aż zachęca do tego, żeby było gorąco podczas dyskusji.
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że konferencja wypada jutro, ponieważ 16 maja o godzinie 10:00 1929 roku Ignacy Mościcki powszechną wystawę krajową otworzył. Także jutro, dokładnie 97 lat po tym wydarzeniu, my otwieramy swoją malutką konferencję, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK. Ona odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w auli tegoż wydziału o godzinie 10. Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam. Przewidujemy oczywiście prelekcje historyczne, tak naprawdę wprowadzające. Tutaj pani doktor Magdalena Heruda-Kiełczewska wygłosi prelekcję pod tytułem...
0: Ta moja wykładowczyni.
1: Bardzo dobra wykładowczyni.
0: Świetna.
1: Co wiemy, a czego nie wiemy o Powszechnej Wystawie Krajowej. Później opowiemy co nieco o architekturze, czyli o tym, co pozostało po PWC w wykonaniu pani profesor Kodym Kozaczko, zresztą z Politechniki Poznańskiej. I właśnie później przechodzimy do trzech paneli. Jak pamiętać o Powszechnej Wystawie Krajowej? Czy Poznań potrzebuje drugiej PWK, czyli właśnie to nasze tytułowe wydarzenie? I czy Polska potrzebuje drugiej PWK? To, na czym nam zależy, to to, żeby właśnie zainteresować poznaniaków tym tematem po raz wtóry. Mamy bardzo wielu ciekawych gości. Mamy przedstawicieli Rady Miasta, będzie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, będzie pan przewodniczący Mateusz Rozmiarek, będzie pan poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, będzie Jacek Tomczak, który zresztą był koordynatorem polskiego pawilonu na World Expo 2025 i będzie jeszcze faktycznie dosyć dużo osób z tego naszego poznańskiego świadka. Cel konferencji jest taki, żeby sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK. Ja nie ukrywam, że ja już sobie dawno temu na nie odpowiedziałem, natomiast chcę po prostu do tego przekonać szersze grono osób i przystąpić już do pewnych prac, które miałoby na celu to stulecie PWK przygotować.
0: Wiesz co, muszę... Szukałem na temat Powszechnej Wystawy Krajowej informacji i przypomniało mi się podczas szukania, że w sumie to druga Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu to już była.
1: 2014 rok.
0: No i to chyba nie było to, co chcecie zrobić za 3 lata, co miało być przygotowane.
1: Pełna zgoda, ponieważ ja zawsze mówię, że ja troszkę o tej wystawie w 2014 roku staram się zapomnieć. To się w ogóle nazywało Powszechna Wystawa Krajowa, myślnik Polska Konkurencyjna. I to się odbyło zresztą pod patronatem ówczesnego prezydenta, czyli pana Bronisława Komorowskiego. I mówiąc wprost, to był całkowity niewypał. Dlaczego? Ano dlatego, że no właśnie nie dostosowano formy do ówczesnych realiów.
0: Czyli chciano zrobić wehikuł czasu.
1: Tak, dokładnie, a poza tym na nieprawdopodobnie mniejszą skalę. Powszechna Wystawa Krajowa 29 roku odbywała się na łącznie 65 hektarach. Dzisiejsze tereny targowe, Kolegium Heliodory Święciski, Kolegium Anatomicum, Park Wilsona, Park Kasprowicza. Natomiast to wydarzonko w 2014 roku odbywało się w dwóch pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dzisiejszy pawilon numer 1 oraz pawilon numer 2. Te przy Głogowskiej, gdzie można kupić suknie ślubne. No i właśnie postawiono tam wyroby polskiego przemysłu. Tam się wystawiała PESA, tam się wystawiał Modern Trans. To trwało, jeśli się nie mylę, 2 weekendy. I w zasadzie nikt tam nie przyszedł. Dlaczego? Zabrano się to za to zdecydowanie za późno. Po drugie, no właśnie nie dostosowano tej formy do ówczesnych realiów. No i po trzecie, ta skala była, ja bym powiedział, że to było nawet obraźliwe dla PWK nazywać to po raz kolejny Powszechną Wystawą Krajową, ponieważ jak chcemy zorganizować wydarzenie tej rangi, no w dwóch pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fajnie, że prezydent do nas przyjechał, ale zupełnie nie o tej skali wydarzenia mówimy. A to, o czym, na czym nam zależy, to właśnie nie jest tylko wspomnienie tej oryginalnej Powszechnej Wystawy Krajowej, choć to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale właśnie pokazanie tego, jak Polska na przestrzeni tych 100 lat się zmieniła. I to w 2029 roku, mam nadzieję, że zrobimy.
0: I więcej na ten temat będziecie mogli usłyszeć, ale także porozmawiać już jutro od godziny 10 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Tam konferencja, czy Poznań potrzebuje drugiej PWK, a my dzisiaj moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać.
1: Bardzo długo.
0: Bo PWK to naprawdę jest wielki moment w historii naszego miasta i pytanie, czy faktycznie PWK 2 miałaby szansę zaistnieć w jakiejś formie, tak samo jak ta sprzed blisko 100 lat. Rozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia PWK 2, Jakubem Marciniakiem. Dziękujemy pięknie.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na jutrzejszą konferencję.
0: Do usłyszenia. Dodajmy tylko...

0: That's heaven for real. And as we improve our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
2: Seks Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki i

0: Belly Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Aferanek.

0: Ostatni serwis poranny.
1: O nie.
0: O nine. Dzisiaj też po południu?
1: Nie, dzisiaj nie ja.
0: A jak jest nie po kaszubsku?
1: Nie.
0: Nie.
1: Znaczy, no nie wiem, no.

0: dochodzi do sytuacji, że pies atakuje dzika i może się to źle skończyć dla psa.
1: Mówi rzeczniczka prasowa ZZM Agnieszka Nowak-Dębińska. Dodaje również, że mieszkańcy skarżą się na właścicieli psów.
0: Zdarza się, owszem, najczęściej jest to niesprzątanie po swoich zwierzakach, chociaż woreczki są też ogólnodostępne i wiele osób zgłasza faktycznie psy biegające luzem.
1: To dobry moment, aby przypomnieć o weekendowej kejtrówce na Cytadeli, gdzie będzie można wielu właściwych praktyk dotyczących opieki nad psem się nauczyć.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: Już w przyszłym tygodniu kolejne święto literatury w Poznaniu. W dniach 19-23 maja odbędzie się Festiwal Fabuły. Będzie to 7. edycja imprezy, która odbywa się w Centrum Kultury Zamek co 2 lata. Tegoroczne hasło to sztuka pisania, sztuka czytania.
3: Zapraszamy, to będą 4 dni pełne literatury, pisania, czytania, rozmów. Też będzie właśnie okazja, żeby posłuchać o nowych książkach. Za niedługo zbliżają się wakacje, więc trzeba sobie biblioteczkę wakacyjną ułożyć i mam nadzieję, że te nasze wydarzenia będą taką okazją do tego, żeby właśnie to zrobić.
1: Mówi rzeczniczka prasowa CK Zamek Anna Gruszka. Za nami już kwietniowa oraz majowa przedfestiwalowa rozgrzewka. Na samo wydarzenie zaś zjadą się znakomici autorki i autorzy, krytycy i krytyczki. Swój udział potwierdził Serhii Żadan. Możemy się też spodziewać rozmów o tym, jak pisać dzisiaj o wojnie. Z Wojciechem Tochmanem, który przyjedzie z nową książką reporterską z Ukrainy, oraz Tomaszem Foro i Tomaszem Szerszeniem. Pełen program oczywiście na stronie internetowej CK Zamek.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Na dziś zaplanowano majówkę dla zdrowia kobiet. Mowa o akcji organizowanej przez Katedrę Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na zainteresowane osoby czeka porządna dawka wiedzy. Przede wszystkim z zakresu zdrowego odżywiania, ale wady postawy i problemy mięśniowe również zostaną zaadresowane. Na uczestniczki czekają pokazy treningu przy biurku czy prelekcje dotyczące ćwiczeń podczas menopauzy oraz ćwiczeń mięśni na miednicy. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Sanepidu wykonają zainteresowanym bezpłatne badania profilaktyczne ukierunkowane na boreliozę, raka piersi i płuc. Całość zorganizowano z myślą o kobietach 45+, ale organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału. Start o godzinie 11, koniec o 17, a koniec porannych serwisów informacyjnych właśnie teraz. Start popołudniowych o 15.57. Zapraszam w imieniu popołudniowych redaktorów.

Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: I to nie byle jaki piątek, bo piątek, 15 dzień maja, czyli zimna Zośka. I jak spojrzycie za okno, to się utwierdzicie w tym przekonaniu.
1: No, a może tam jest ciepło tak naprawdę.
0: Nie, nie, tam jest
1: może
0: zimno.
1: Może beton nas obronił.
0: Ja widzę temperaturę przez to okno.
1: Termowizja w oczach. No dobrze, dobrze. No dziwnie, jakby było termowizja w uszach, swoją drogą. Grzegorz Nowacki odpowiedzialny za realizację. Zuzanna Pobłocka-Bulczak była odpowiedzialna za psy, dziki, kaczki i szerszenie.
0: I czyli wszystko to szybski.
2: Tak, czyli wszystko to fajne. Tak?
1: No, to, no tak, no, szerszenie przede wszystkim.
2: O, tak, tak.
1: No. A oraz za serwisy informacyjne, za które dziękujemy. A od godziny 6.30 byli z wami
0: Edgar Hein
1: oraz Kalina Kończak i ten skład był z wami do godziny 10, która właśnie wybiła, a byli z nami także Jędrzej oraz Łukasz, którzy zgarniają zaproszenia na wydarzenie do Blue Note'a. Jutro Tribute to Jacob Mann w wykonaniu Blue Jazz Orchestra. No i jeden, pytaliśmy o to, jak z tym dojazdem rowerem, nie? Czy tak, czy nie? No i Jędrzej napisał: tylko rowerem do przedszkola i pracy, bo szybciej, zdrowiej, nie trzeba szukać miejsca do parkowania i za niego płacić. Najważniejszy argument dla poznaniaka.
0: Za to Łukasz napisał: dojazdy rowerem tak, dojazdy do pracy nie.
1: Miłego piątku i weekendu. Łukasz, masz mój głos. Lista numer 67, znając życie. Albo coś takiego. Swoją drogą to jest dziwne, że przyszło mi 67, a nie inna liczba na myśl. I to znaczy, że jest już źle ze mną. Dziękujemy.
0: To znaczy, że za dużo kontaktu z młodzieżą.
1: No, czyli co? Rzucam pracem.
0: Chyba tak.
1: No, wezmę sobie słowo Łukasza do serca, czyli do jazdy rowerem tak, do pracy nie. Czyli bardzo szybko można zrezygnować. Dobra, zerkamy jeszcze na szybko do kalendarium, albowiem poproszono nas o to, żeby dziś przypomnieć wam, że mamy rocznicę wydania pewnego albumu amerykańskiego zespołu.
0: Zespołu Green Day konkretnie. Album nazywa się 21st Century Breakdown i my sobie posłuchamy z tego albumu oczywiście jednego utworu.
1: 17 lat już ten album. No. Coś niesamowitego. No. Coś niesamowitego. 11 lat temu Milch & Milch razem ze Zbigniewem Wodeckim wydawali także krążek, no ale my...

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
1: Reklama.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20:00 na 98,6.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
2: Słuchasz, Ale.

Sprachreihe.

0: zagranicznych gości, sesje plakatowe, warsztaty i stoiska jednostek uczelnianych. Dzień Nauki w Centrum Wykładowym w Auli Magna 18 maja od 9 do 17. Zaprasza Politechnika Poznańska.
1: Reklama.

Nikt nie rodzi się złym, nawet jak zło wchodzi jak w dym. Nawet jak zło wchodzi jak w masło, to ciasto nie będzie smakować mi.

0: Tomko. Ja jestem Julia Kazubska i spędzimy z wami najbliższą godzinę i popołudnie piątkowe. A co nas czeka?
1: No mamy konkurs, oprócz tego ze świąt nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzin i Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.
0: A oprócz tego dla mnie ciekawy Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych.
1: Pończoch nylonowych.
0: Tak, i tu ciekawostka. Pończochy nylonowe wynaleziono już w 1940 roku i debiut sprzedaży ruszył właśnie 15 maja.
1: Super, masz na sobie pończochy?
0: Nie, mam jeansy, a ty?
1: No tak nie uszanować święta, ja też nie mam pończoch. Chyba nawet nie mam pończoch w domu.
0: Ojeny, to ja mam, ale teraz się dopiero dowiedziałam, że jest to święto.
1: Późno, nieprzygotowane dzisiaj przyszliśmy, widzicie?
0: Zdecydowanie, także wszyscy, co mają na sobie pończochy, pozdrawiamy serdecznie.
1: I imieniny dzisiaj obchodzą. Zosia, Nadzieja, Izydor.
0: Tak, Andrzej, Jan,

0: to nie byle zespół, bo to jest amerykańskie trio, które narodziło się podczas nowojorskiego lockdownu. I to są trzej studenci prestiżowej szkoły The Juilliard School. I oni właśnie w trakcie lockdownu podczas pandemii stwierdzili, że nie będą czekać na otwarcie klubów, czy filharmonii, czy jakichś przestrzeni koncertowych i zamiast tego wyszli na ulicę, do parków i gdzie grali godzinami. Słuchajcie.
1: No to jest tak, jedni na lockdownie liczyli pestki w owocach, a drudzy stwierdzili, to założymy sobie zespół jazzowy.
0: Dokładnie, zespół jazzowy, firmę, cokolwiek. I oni właśnie po zniesieniu lockdownu występowali w najróżniejszych prestiżowych miejscach w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Jest to redefinicja gatunku, bo zespół łączy tradycyjne brzmienia z odważnym autorskim konceptem. I właśnie na ten koncert możecie zgarnąć podwójną wejściówkę. Także jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, idealna okazja.
1: Bo zgodnie z naszą wieloletnią tradycją, wejściówka jest na ostatnią chwilę.
0: Dokładnie.
1: Ale jest fajna. Byliście kiedyś na koncercie jazzowym?
0: Ja byłam, ale...
1: Ja nie byłam.
0: Nie byłaś. No to może, słuchaj, jak
1: to
0: coś,
1: może
0: to
1: ja ją wygram. Słuchajcie, będzie kolesiostwo w aferze. Ale możecie spróbować ze mną porywalizować, odpowiadając na pytanie konkursowe. A nasze pytanie konkursowe dotyczy dzisiejszego święta polskiej muzyki. I żeby zgarnąć tą wejściówkę, należy odpowiedzieć, jaką muzykę polską najbardziej lubicie słuchać.
0: Tak, albo nawet jaki
1: dlaczego.
0: Utwór dokładny, nie?
1: Dokładnie.
0: Jaki utwór, jaka piosenka ulubiona polska.
1: Jaki wykonawca,
0: polska?
1: Że z czym wam się kojarzy. I na to pytanie należy odpowiedzieć, wysyłając nas SMS-a pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko i właśnie odpowiedź na to pytanie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł.

0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: muzyczną. Rębikowski, czyli Maciej Rębikowski, wypuszcza swój pierwszy debiutancki singiel zatytułowany Za blisko. Jak mówi sam autor, jako pierwszą wypuszczam w świat piosenkę o unikaniu bliskości o przewrotnym tytule Za blisko. To jeden z tych mało spektakularnych, ale zabójczo skutecznych sposobów na skomplikowanie sobie życia.
1: Bardzo mi się podoba ta konkluzja w ogóle. Jest taka wyjątkowo trafna.
0: Wyjątkowo trafna, dlatego posłuchajmy teraz Rębikowski i Za blisko już dla was i myślę, że wielkie wydarzenie też dla samego Macieja Rębikowskiego, że jego pierwszy singiel
1: leci właśnie
0: w aferze. Debiucik.
1: To zobaczymy.

0: Nazywam się Maria Bartkowiak i z okazji naszej półmiesięcznicy przedstawię Ci kilka kulturalnych propozycji na uczczenie tego dnia.
1: Przynęta kulturalna.
0: A poznańskie wydarzenia artystyczne nie zwalniają tempa. Od studiowizyt i podchodów minął niecały tydzień, a już zaczynamy Poznań Art Week. Dlatego weź znajomych i przyjdź na wernisaż wystawy Słowa Prawdy, gdzie prezentowane będą prace Zbigniewa Libery i Pawła Napierały. Wielkie nazwiska, dlatego Twojego też nie może zabraknąć wśród zwiedzających. Pop Culture Gallery w Starym Browarze, godzina 18. Ale to nie wszystko. Kiedy ostatnio byłaś na koncercie? Dzisiaj jest ich w Poznaniu sporo, więc zachęcam do sprawdzenia programu, ale jeśli miałabym Ci doradzić, to przyjdź o 20 do pawilonu. Zespół Dalek z pewnością uwiedzie Cię swoim brzmieniem w stylu eksperymentalnego hip-hopu podczas prezentacji nowego albumu Brilliance of Falling Moon. Także baw się dobrze, a podziękujesz mi później. No ale dobrze, rozumiem, że po całym tygodniu ciężkiej pracy możesz nie mieć ochoty na koncert. Nawet tak fajnego zespołu jak Dalek. Nic straconego. Na pomoc przychodzi Kino Pałacowe z serią przeglądu filmu jedynego w swoim rodzaju Luisa Buñuela. Jak wiemy, papieżem surrealistu był André Breton. Ale gdyby trzeba było wybrać jego zastępcę, Buñuel byłby potężnym kandydatem. Przyjdź o 20.15 do Kina Pałacowego na ekranizację filmu Viridiana i odkryj prowokacyjny styl jednego z najważniejszych reżyserów minionego wieku.
2: Hurtownia na 98,6.

0: w sumie przed nami, dzisiaj. Nie? Tak swoją drogą.
1: No bardzo długo przed nami, 107
0: żeśmy
1: lat.
0: Żeśmy bujali jeszcze ile?
1: 107.
0: Uwaga. 107, tak?
1: 107 lat, bo 1918. No to kurczę.
0: Ciekawe
1: to
0: oni... po ilu ogłosił tą niepodległość?
1: No. Właśnie musielibyśmy sprawdzić, może w kolejnym wejściu wam powiemy.
0: Tak, to o tym będzie za chwilę.
1: To o tym będzie za chwilę. Ciekawe, czy obchodzą dziś Dzień Niepodległości, to też sprawdzimy. Potem, kochani, w 1928 roku miała miejsce premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Miki.
0: O mój Boże, ciekawe, czy to była ta animacja, która jest na początku wszystkich filmów Disneya.
1: Ciekawe,
0: z tych takich przekładanych kartek.
1: To byłby hit, jakby tak rzeczywiście było i zobaczcie, że to już prawie było 100 lat temu. 98 lat.
0: A to mogła być jedna z pierwszych kreskówek, nie?
1: Kosmos. Popatrz. Myślę, że tak było. Słuchajcie, urodziny dzisiaj obchodzi OSTR, czyli znany raper. Urodził się w 1980 roku. Ale dzisiaj miała miejsce premiera albumu Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. I z takich ciekawostek była to pierwsza polska złota płyta. I dla mnie jest to kosmos, bo uwaga, premiera tego albumu miała miejsce już w 1967 roku. I właśnie z tej okazji

0: Myślę, że tak jak zwykle Rondo Śródka w tragicznym spanie, Rondo Rataje również, ulica Hetmańska. Uważajcie też właśnie na Hetmańskiej w stronę Grunwaldu. Wszystko jest zakorkowane.
1: Się generalnie mokro, ciemno.
0: Tak,
1: i także jeszcze nie da się przez miasto przejechać.
0: Dokładnie.
1: Na szczęście jest afera, której możecie posłuchać i poprawić sobie humor, prawda?
0: Tak, na przykład stojąc w korkach, więc polecamy dać sobie trochę więcej czasu na dojazd niż zwykle, bo zajmuje to dzisiaj dłużej. A co jeśli chodzi...
1: że my mamy dla was kilka dobrych informacji.
0: No właśnie, jeśli chodzi o pogodę.
1: Szczęśliwi będziemy tylko w przyszłości, to znaczy słonecznie będzie tylko w przyszłości, bo weekend czeka nas względnie ciepły.
0: O.
1: To znaczy słońce nie będzie, ale będzie 16-18 stopni, a z nowym tygodniem słońce już wyjdzie i temperatury pod koniec tygodnia osiągną nawet do 20 kilku stopni. I nie będzie już padać, pada tylko dzisiaj w sumie. Ale dzisiaj pada konsekwentnie do końca dnia, bo deszczu możemy się spodziewać aż do północy. A temperatura spadnie z 12 stopni do nawet 8.
0: No trochę zimno, ten maj, połowa maja, to tak trochę się nie czujemy jak w maju, prawda?
1: Nie, ale majówkę mieliśmy ciepłą, widocznie maj stwierdził, że i tak mieliśmy dużo dobrego.
0: Tak, więc trzeba coś za coś, także okrywajcie się przeciwdeszczowymi kurtkami, parasolami i zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
4: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
5: XXI wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: zakładami motoryzacyjnymi, ale mówią stanowcze nie likwidacji fabryki. Po spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej pracownicy podkreślają, że chcą utrzymania produkcji w dotychczasowej hali na poznańskiej Wildzie. Związkowcy ostrzegają jednocześnie, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, zorganizują manifestacje podczas zbliżających się obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Kolejna tura rozmów o przyszłości historycznych zakładów odbędzie się za 2 tygodnie.
1: Ty też tworzysz radio? Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Czy w Poznaniu powstanie skwer imienia Krzysztofa Krawczyka? O nadanie takiej nazwy terenowi Zielonemu na Łacinie apelują radni z osiedla Rataje. Petycję w tej sprawie podpisało już 900 mieszkańców, którzy przypominają, że w sąsiedztwie swoje ulice mają już inni muzycy, między innymi Anna Jantar i Grzegorz Ciechowski.
2: Na Łacinie tutaj w okolicy mamy muzyczne nazwy. Czesława Niemena, Andrzeja Sobczaka, Zbigniewa Warczygłowy. Obok jest skwer Agnieszki Osieckiej, więc upamiętnienie kolejnego artysty wpisuje się jakby w taką tendencję.
0: Podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Projekt przewiduje również posadzenie na miejscu drzewa świętego Franciszka. To próba kompromisu, ponieważ dotychczas urzędnicy i Miejska Komisja Kultury skłaniali się do wyboru tego świętego na patrona całego skweru. Ostateczna decyzja należy do poznańskich radnych i ekspertów z geopozu.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberbezprzestępczości we współpracy z Europolem rozbiły międzynarodową grupę przestępczą. Oszuści od 2019 roku sprzedawali w internecie fałszywe leki i suplementy. Do promocji wykorzystywano wizerunki znanych osób i fałszywych lekarzy.
3: Suplementy rozpowszechniane przez grupę zawierały placebo, a nieuczciwi sprzedawcy twierdzili, że leczą różne choroby i w ten sposób wprowadzali błąd ofiary. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat.
0: Mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Służby zatrzymały 15 osób, w tym 3 w Polsce, oraz zlikwidowały nielegalne linie produkcyjne, przeszukując łącznie ponad 150 miejsc w kilkunastu krajach. Obecnie śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
1: O sporcie na 98,6.
0: Wykonać ostatni krok i obronić Mistrzostwo Polski to cel piłkarzy Lecha Poznań na rozpoczynający się weekend. Jutro Kolejosz zmierzy się z Radomiakiem Radom w wyjazdowym spotkaniu przedostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zwycięstwo zapewni niebiesko-białym 10. w historii tytuł. Pozytywne zakończenie jest też możliwe w przypadku straty punktów. Wtedy jednak niezbędna będzie wpadka Jagiellonii Białystok w pojedynku z KGS-em Katowice. Stawka jest wysoka, ale dla trenera Lecha Nielsa Frederiksena to po prostu kolejny dzień w pracy.
4: W takim środowisku jak Lech zawsze czuje się presję, ale właśnie dlatego tu pracujemy. Jesteśmy chyba największym klubem w Polsce, więc wysokie oczekiwania są naturalne. Gdyby nikt nie liczył na nasze wyniki, nie mielibyśmy tyle zabawy z gry.
0: Pierwszy gwizdek jutrzejszego starcia Radomiaka z Lechem o 20.15. Niedzielny mecz KGS-u Katowice z Jagiellonią Białystok rozpocznie się o 14.45. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: No witamy serdecznie, już mamy 16, za chwilę 1, a to oznacza jak codziennie od poniedziałku do piątku

0: oczywiście w trakcie całej audycji. Zapraszamy Was na konkurs, za chwilę z nim startujemy i będziemy jak zwykle mówić Wam pewne wiadomości ze świata akademickiego.
1: Zostańcie z nami.

Mamy już dobrze po starcie audycji, a to znaczy, że już czas najbliższy rozpocząć nasz konkurs, który to może was zabrać na niezłą imprezę.

0: Właśnie trochę mam dwa pytania w jednym, bo moje kolejne pytanie to jest na temat tego nowe zasady gry. Takie pojęcie macie jako jedno z flagowych. Co się zmieniło i czy może ma to trochę wspólnego z właśnie popularyzacją tej walki o uwagę, no i może też z tym, no powiedzmy szczerze, dużą popularyzacją treści generowanych automatycznie przez sztuczną inteligencję?
1: Tak, no właśnie, to należy zrozumieć trochę dwojako, ponieważ te nowe zasady gry to po pierwsze, to się tyczy też tej pierwszej naszej nazwy, dziennikarz czy twórca, tego pierwszego członu, czyli tutaj to rozróżnienie, kto jest dziennikarzem, kto może być dziennikarzem, w którą stronę, jak to w ogóle rozpatrywać, więc to są takie pierwsze realia, w których przychodzi teraz też nam funkcjonować, a drugie to jest bardzo dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, czyli no, często się pojawiają też takie głosy i pytania, czy w ogóle sztuczna inteligencja jest w stanie wyprzeć dziennikarzy, czy to będzie zawód, nie wiem, potrzebny na przykład za 10 lat. I to jest też, mamy taki cały panel bardzo ciekawy, z bardzo ciekawymi gośćmi, na którym będziemy podejmować właśnie ten temat, jak być może korzystać ze sztucznej inteligencji, czy jest ona zagrożeniem dla dziennikarstwa i jak się trochę też w tym świecie odnaleźć. Więc to takie powiedziałbym... Dwa pola tych nowych zasad, w których się obracamy.
0: Okej, no dobra, no to mamy tak. Mamy tą przestrzeń dezinformacyjną, mamy te nagromadzenie treści generowanych, mamy wizerunek twórcy jako samego, wizerunek dziennikarza jako twórcy, trochę wynikający z tych nowych zasad gry. No i co wasza konferencja chce powiedzieć? Macie jakąś taką, macie tezę swoją? Co mówicie? Twórca, wciąż dziennikarz, czy już bardziej influencer, twórca, czy to po prostu ktoś, kto musi trochę bardziej dbać o siebie? Jaka jest wasza diagnoza, powiedzmy?
1: Myślę, że to samo wybrzmi z tych paneli. To znaczy mamy na przykład panel poświęcony rozmowom z ekstremistami, czyli z takimi, no, z ludźmi o skrajnych poglądach, co się dzisiaj też widzimy po prostu nasila, i jak z nimi rozmawiać, czy rozmawiać. Jeśli rozmawiać, to w jaki sposób. Tutaj na przykład zaprosiliśmy też Dawida Chęcia z kanału Zero, który rozmawiał z kamratami wtedy, więc to ten pamiętny wywiad. No i tutaj będziemy też starali się odkryć trochę to wszystko, to znaczy no właśnie, teza tego, jeśli mówimy tutaj o AI, o tym wymiarze, no to jest raczej taka, że mimo wszystko dziennikarze będą potrzebni. Myślę, że chociażby ten panel, który przywołałem, on to w pewnym sensie będzie miał pokazać, że to, że my dyskutujemy, jak rozmawiać, to myślę, że samo to jest pokazaniem, że to jednak my rozmawiamy, że to dziennikarze rozmawiają, że to ludzie rozmawiają z ludźmi, a nie sztuczna inteligencja, że to jednak są pewne umiejętności miękkie, których jeszcze i sztuczna inteligencja, i wydaje mi się, że jeszcze przez pewien długi czas nie będzie miała na takim poziomie, jakim ma człowiek.
0: Okej, a warsztaty, które macie na konferencji, treść warsztatów możemy jakoś poznać już?
1: Tak, warsztaty na pewno będą troszeczkę bardziej praktyczne. Mamy na przykład warsztaty z korespondentem wojennym Polsatu, czyli Mateuszem Górnym. Okay. Więc no myślę, że tutaj każdy też znajdzie coś dla siebie. Warsztaty z Pauliną Derą chociażby, więc no myślę, że tutaj tego będzie sporo. Przygotowaliśmy bardzo, bardzo taką szeroką ofertę dla ludzi, którzy się zapisali. No i myślę, że tutaj każdy może też znaleźć coś dla siebie, a jeśli chodzi o to, czego się może nauczyć, to takich praktycznych rzeczy, jak faktycznie w tym dziennikarstwie działać i jak działać też w tych realiach, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy.
0: Okej, i zapisy były, zapisy się skończyły.
1: Tak,
0: z tego, co widziałem, ale
1: się skończyły,
0: przyjść można zawsze.
1: Ale przyjść można na panele, czyli zapisy były na warsztaty. Na warsztaty jest taka, no mieliśmy tą ograniczoną pulę ze względu na, no ze względu też na to, że no nie ukrywajmy, jakbyśmy wrzucili powiedzmy 70 osób do jednej sali ze sobą, która ma przeprowadzić takie praktyczne warsztaty, to by po prostu nie wyszło. Jeżeli w jednej sali ograniczymy to do 20 osób, no to już mamy taką mniejszą grupę, z którą ten zaproszony przez nas gość może pracować. Natomiast jeśli chodzi o panele, one się odbywają na auli naszego wydziału, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. No i tutaj tych miejsc jest prawie 300 na sali, więc tutaj myślę, że bardzo dużo osób się może pomieścić i wstęp jak najbardziej na te 5 paneli, które w ramach tej konferencji przygotowaliśmy, jest z wolnym dostępem.
0: No to jeżeli któryś z naszych słuchaczy właśnie się zmartwił przed chwilą, że już nie zdąży na te świetne wydarzenie, to bo się nie zapisał, no to nie musicie się martwić, bo panele są otwarte. Flagowe nazwiska, Przepraszam
1: Kryminatorium,
0: bardzo.
1: Kryminatorium, tak jest, Myszka. Tak. Myślę, że też Patrycjusz Wyżga chociażby z Didaskaliów, więc to są też takie nazwiska kojarzone z internetu, więc my tutaj oprócz dziennikarzy takich jak na przykład Krzysztof Ziemiec, którzy są, reprezentują tą taką troszkę starszą gwardię dziennikarzy takich tradycyjnych mediów, no to mamy też na przykład Patrycjusza Wyżgę czy Kryminatorium, którzy są tą taką nowszą generacją właśnie twórców internetowych.
0: Okej, okay, no właśnie szeroki zakres zauważyłem. Mamy zarówno w postaci twórców, no są to internetowi, klasyczni, bardziej telewizyjnie związani radiowo, szeroki zakres tematów, czyli musieliście coś pominąć, czy czegoś zabraknie, może dla kogoś to nie będzie, jakiejś odłamu dziennikarstwa?
1: Dziennikarstwo rozrywkowe. Chcieliśmy też pójść w dziennikarstwo śniadaniowe, natomiast stwierdziliśmy, że naszym priorytetem tutaj na przykład na to postawiliśmy sport, ponieważ sport w dobie walki o wyświetlenia, taki jest zresztą też ten tytuł, czyli jak w ogóle tworzyć jakościowe treści sportowe w dobie walki o wyświetlenia. W to poszliśmy. Mamy tutaj bardzo ciekawych gości. Mamy redaktora Święcickiego, redaktora Staszewskiego, redaktora Merka. To są naprawdę bardzo, bardzo znane, bardzo kojarzone nazwiska, jeśli tutaj chodzi o to takie dziennikarstwo sportowe, czy w ogóle ludzi, którzy siedzą nie tylko w piłce nożnej, ale chociażby, którzy oglądają Igrzyska Olimpijskie. Przecież na przykład redaktor Merk, no to relacjonował chociażby Igrzyska Olimpijskie w Eurosporcie. No więc tutaj te nazwiska naprawdę są takie bardzo zachęcające i będziemy właśnie o tym rozmawiać. No i tutaj dlatego poszliśmy jednak w sport, ponieważ tutaj bardzo często ta dezinformacja i clickbait, to się bardzo często pojawia. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest taki naprawdę najczęstszy, obok życia osobistego, powiedzmy, gwiazd, prawda? Taki najczęstszy dziedzina, której te właśnie ta dezinformacja, czy te takie podpuszczające treści pod kliknięcia są.
0: Okej, no to szykuje się całkiem dobre wydarzenie. Przypominam, że 2 dni trwa sama konferencja i trwa od najbliższego czwartku, czyli od środy. 20,
1: od środy, środa, czwartek, tak jest.
0: 20 do 21 maja w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
1: Tak, na Morasku, więc serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy może się wahają, może teraz dopiero poznali ten temat, że jest taka konferencja, wstęp na panele jest otwarty i bardzo serdecznie na nie zapraszamy.
0: Tak, więcej informacji gdzie znajdziecie?
1: Na pewno na wydarzeniu na Facebooku przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa utworzonym i tam współtworzonym przez organizatorów, czyli media studenckie. No i na pewno na naszym Instagramie, Instagram Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich. Tam bardzo serdecznie zapraszamy i tam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Afera odsyłam. Tam są wszystkie informacje, wszyscy goście. Pojawi się też harmonogram wydarzenia dzisiaj albo to jutro z rana. Także bardzo serdecznie zapraszam. Tam są wszystkie informacje, które są niezbędne.
0: Super, dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Ja rozmawiałem również z Szymonem Bernasiem, szefem działu mediów społecznościowych Gazety Studenckiej Fenestra.
1: Dziękuję bardzo.

0: użyć karty incognito, sprawdzić najpierw dwa razy, włączyć i wyłączyć, czy na pewno nigdzie się nie zapisały te dane, login, a nie hasło. No, bo możemy tam w ferworze, o tutaj się dzieje i
1: ważne też jest podwójna autentykacja, o tym wszyscy mówią w kółko, ale jednak proszę pamiętać, że przecież mimo tego, że takie niby stare leki logery w bibliotekach nadal czasami występują, także nawet jeżeli wpisujemy hasła w trybie incognito i zarzucimy nawet koc na monitor, żeby nikt nie widział, czasami po prostu hasła są zapisywane w komputerach, także warto uważać i podwójnie autentykować swoje konta.
0: Tak, więc polecamy tutaj klucze tak zwane U2F, ewentualnie te różne aplikacje do autentykacji, gdzie pojawia się drugi kod.
2: Ja bym dorzucił jeszcze numerek 3, a mianowicie kwestię bezpieczeństwa osobistego. No nie bez powodu mówi się, że chociażby z mediów społecznościowych możemy wyczytać wszystko i sobie poprzeglądać jak w otwartej książce czyjeś całe życie. Warto jest rzeczywiście zastanowić się, jakie materiały udostępniamy. Chodzi tu zarówno o zdjęcia, jak i jakieś posty z tego, co robimy, gdzie przebywamy. Jak również skontrolować, do kogo te informacje faktycznie trafiają. No zadajmy sobie pytanie, czy to, że gdzieś pojechaliśmy i pijemy sobie piwo, czy ta informacja musi być widoczna dla całego świata, czy jednak nie ograniczyć tego do jakiejś mniej lub bardziej wąskiej grupy znajomych, niż informować o tym wszystkim, że teraz wyjechałem na drugi koniec Polski, a moje mieszkanie stoi puste i zapraszam, żeby ktoś się włamał.
1: Zgadzam się w 100%, jeżeli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, proszę pamiętać również, że mimo tego, że nasze bąbelki są przeurocze, nie powinniśmy wstawiać żadnych zdjęć małych dzieci do internetu z wiadomych przyczyn.
0: Reasumując, uważajcie na siebie i miłej majówki.
1: Bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.
11: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
4: Autopromocja. Radio Afera.

0: kwestię likwidacji strefy spożywania alkoholu nad Wartą. Moim zdaniem to zły pomysł, zaznacza przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Urzędu Miasta Przemysław Plewiński.
1: Policja wprost na komisji powiedziała, że funkcjonowanie dla nich tej strefy jest jak najbardziej wygodne. Mamy skomasowanie wszystkich w jednym miejscu, co pozwala zapewnić porządek. Ja jestem przeciwny temu, ponieważ tu nie chodzi o typowe wychowanie ludzi, że mają nie pić alkoholu. Chodzi o to, żeby odbywało się to w sposób kulturalny w miejscu wskazanym.
0: Dodatkowo na 21 maja zaplanowano okrągły stół ekspercko-branżowy z udziałem przedstawicieli biznesu. Poznański magistrat podkreśla, że ostateczny kształt nowych przepisów będzie zależał od wyników trwających konsultacji.
2: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
0: Dziś w kalendarzu imieniny Zofii, co oznacza nadejście tak zwanej zimnej Zośki. To zjawisko meteorologiczne, które kończy kilkudniowy okres wiosennych chłodów. Znany w tradycji jako zimni ogrodnicy, zgodnie z ludowymi wierzeniami jest to ostatni moment, kiedy w naszym klimacie mogą wystąpić nocne przymrozki, które są szczególnie groźne dla rolników i działkowców. A o tym, jak on powstaje, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego.
3: W dużej mierze spadek temperatury zależy od tego, czy wieje wiatr. Jeżeli nie wieje, spadek jest zdecydowanie szybszy. A druga rzecz to bezchmurne niebo. Nocą bezchmurne niebo plus zastój w powietrzu plus niska temperatura, no to już jest taka bardzo poważna przesłanka do tego, żeby się przymrozka obawiać.
0: Choć nazwa wywodzi się z dawnych podań, synoptycy potwierdzają, że majowe ochłodzenie to fakt udowodniony statystycznie, wynikający z wiosennej zmiany cyrkulacji powietrza.
2: A może na koncert?
0: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Mowa o Enea Edison Festival. Wydarzenie, które przez blisko dekady zdobywało serca wielkopolskiej publiczności swoją atmosferą i wyjątkowym klimatem, pożegna się z uczestnikami podczas edycji zaplanowanej w dniach od 3 do 4 lipca. A o tym, kto wystąpi w tym roku, mówi Szymon Litke z Good Taste Production.
4: Ogłoszonych wcześniej m.in. Mysłowic, Warius Manks i Kasi Stankiewicz, Liwki czy Margaret dołączają Vito Bambino, Natalia Schroeder, Natalia Mujanga, zespół Bimaj i Blauka.
0: Organizatorzy zapraszają tradycyjnie nad Jezioro Kierskie do podpoznańskiego Baranowa. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej eneadisonfestival.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 17.57.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Mamy godzinę 17, więc wchodzimy z drugą godziną naszej audycji.
7: Studencki patrol na 98,6.
6: Za konsoletą znajduje się Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonem
8: Kacper Roszczak
6: oraz Piotr Osmański. Już za 10 minut zapraszamy Was na rozmowę z prodziekanem Wydziału Architektury Adamem Nadolnym. Porozmawiamy z nim o Wydziale Architektury właśnie i o kierunkach, które tam można spotkać, dlaczego warto się zrekrutować i jak wygląda taże rekrutacja. Następnie o 17.30 zapraszamy Was na audycję JetCast.
8: Tak, poza tym, że pan profesor nas oczywiście bardzo wieloma interesującymi faktami od Politechniki na pewno zainteresuje, to jeszcze mamy do Was całą masę studenckich informacji z całego półświatka uniwersyteckiego Poznania, jak i oczywiście aferowego, bo konkursy też nie śpią i czekają na Was, czyhają, można by powiedzieć, w eterze u nas na 98,6. Zostańcie z nami jeszcze godzina, studencki patrol.

0: proponujemy studia architektury i architekturę wnętrz, a studia architektoniczne prowadzimy w dwóch językach, po polsku i po angielsku. To znaczy, że cały program jest prowadzony w taki sam sposób, tylko że w dwóch językach. To jest dla nas ogromnie, ogromnie ważne i to jest jeden z naszych takich bardzo dużych atutów.
1: No dobrze, a podejdźmy na przykład do tematu tak bardziej formalnie. Co potrzebne jest, żeby na poszczególne kierunki się dostać?
0: Oczywiście trzeba odbyć rekrutację, czyli w przypadku architektury i architektury wnętrz, oprócz punktów, które zbieramy za egzamin maturalny, mamy jeszcze egzamin z rysunku. To jest egzamin, który odbywa się 24 czerwca na Wydziale Architektury i składa się jakby z dwóch etapów, przedpołudniowego, sesji przedpołudniowej i popołudniowej, i sprawdzamy na tym egzaminie z rysunku zdolności rysunkowe i wyobraźnię przestrzenną kandydata, który będzie do nas startował.
1: O, to musi być bardzo wyczerpujący dzień tego właśnie rysunku.
0: Tak, oczywiście. Musicie państwo wziąć pod uwagę, że to, co widzą kandydaci, czyli przygotowane miejsca do rysowania, to, co rysują, albo to, o co ich prosimy, żeby narysowali, to jest jakby końcówka bardzo długiego procesu, który już się rozpoczął. Przygotowujemy już ten dzień bardzo intensywnie. Moje koleżanki i koledzy nad tym pracują i wtedy, kiedy będziemy mogli powitać naszych kandydatów 24, to już będzie uwieńczenie bardzo długiego i bardzo pracochłonnego procesu.
1: Znaczy się, tak długi czas trwa przygotowanie tych tematów rysunku?
0: I tak, ale z drugiej strony należy przygotować również budynek, ponieważ budynek też jest przeznaczony jako miejsce, w którym prowadzimy egzamin z rysunku. Kandydaci przychodzą ze swoimi narzędziami do rysowania. To są oczywiście ołówki, mają też deski w wymiarze 50x70 i przestrzeń Wydziału Architektury jest przeznaczona na egzamin z rysunku. Każdy kandydat dostaje swoje krzesełko, dwa krzesełka. Jedno, na którym siedzi, na drugim, na którym opiera o kolana deskę i rysuje to, o co w tym roku będziemy pytać, ale proszę mnie nie pytać, co będzie, bo nie wiem.
1: A, czyli nie wiadomo, co będzie trzeba rysować, ale zazwyczaj to jest jakaś na przykład natura martwa?
0: Tak, bardzo często zdarza się tak, że w zeszłym roku była martwa natura, był też temat z wyobraźni, w którym badaliśmy zdolności wyobrażenia sobie naszego kandydata i opisania za pomocą rysunku tego, o co prosiliśmy. Czyli te tematy były różne i jakby zawsze jest tak, że interpretacja tego tematu przez kandydata, każdy z nas jest inny, w związku z tym kandydaci interpretują to w różny sposób. Oczywiście, że zdarza się tak, że można się nawet, powiedzmy, zainspirować, zobaczyć, że ktoś jest na przykład, nie wiem, fanem jakiegoś danego trendu, który się pojawia na świecie, na przykład jakiejś gry, czy jakiegoś, nie wiem, TikToka, bo pojawiają się takie rzeczy, które nie zawsze są odpowiedzią na to, o co pytamy, ale widać, że jest fascynacja.
1: Czyli takie wręcz popkulturowe zjawiska.
0: Tak, że jakby bardzo często zdarza się tak, my też na Wydziale Architektury prowadziliśmy w tym semestrze kurs przygotowawczy z rysunku. Nasze koleżanki i koledzy z wydziału przygotowywali ten kurs i go prowadzili, ale ta, nazwijmy to, kulturowość współczesnego społeczeństwa i ta fascynacja młodych ludzi tym, co ich otacza, bardzo często na tych rysunkach jest widoczna.
1: A mógłbym zapytać może, jak mniej więcej rozkłada się proporcja umiejętności, znaczy w sensie oceny umiejętności, a właśnie tej wyobraźni?
0: Czy oceniamy na pewno kwestię tego, czy kandydat potrafi rysować, tak? Czy potrafi prawidłowo zakonstruować to, co chce narysować, bo oczywiście wiadomo, żeby narysować przestrzeń na płaskiej kartce, no musimy umieć działać z perspektywą, tak? Czyli pokazać, że coś, co jest przestrzenią, można narysować w różny sposób, więc ta technika i doświadczenie wynikające z tego, że ktoś przed egzaminem ćwiczy i praktykuje, jest bardzo ważna, tak? Więc jakby to staramy się wyciągnąć z tych naszych przyszłych kandydatów, żeby zaproponować pracę z nami najfajniejszym i najlepszym ludziom, którzy spełnią te oczekiwania i będą w stanie sprostać też naszym wymaganiom. Dzisiaj jak szedłem sobie tutaj na to spotkanie, pomyślałem, że można by było użyć takiej metafory. Znamy wszyscy historię o Ikarze i Dedalu, ona się źle skończyła, a u nas się kończy dobrze, ponieważ my dajemy te skrzydła, które unoszą, a nie te skrzydła, które powodują, że się spada.
1: Tak, a może właśnie tak, zahaczmy o te skrzydła. Jaka jest w trakcie, no powiedzmy, że dostałem się na architekturę, to jaka teraz wartość dodana może na mnie czekać w trakcie toku studiów, żebym mógł właśnie te skrzydła rozwinąć?
0: To jest jeden z najbardziej fantastycznych wydziałów na Politechnice i w ogóle w Polsce. Od zeszłego roku posiadamy jedną z najlepszych akredytacji architektonicznych na świecie. Nazywa się to Royal Institute of British Architects. W skrócie nazywamy to RIBU. To jest taka akredytacja, którą dostają najlepsze uczelnie architektoniczne na świecie i dają możliwość taką, że możesz studiujesz w takim jakby międzynarodowym środowisku, ponieważ część naszych profesorów to są profesorzy z zagranicy. Angielski jest jakby prawie równorzędnym językiem na architekturze, bo wielu naszych i studentów, i prowadzących tym językiem się posługuje, także doktorantów. Więc są to bardzo fascynujące studia, ponieważ można po nich robić wiele rzeczy. Można projektować samochody, można zająć się architekturą, można zająć się modą. Mamy wiele kół naukowych, które są jakby dodatkiem do procesu kształcenia, w którym studenci mogą rozwijać swoje pasje, nie wiem, kręcić filmy, zajmować się na przykład modą, czy fotografią, czy filmem, czy też na przykład oświetleniem. To jest jakby fascynujący proces, tak? Właśnie dzisiaj wychodząc do pana, złapałem się na tym, że jest piątek, a na moim wydziale było całkiem sporo ludzi, jak na piątek po południu.
1: Tak, ja osobiście mogę powiedzieć, że w tym budynku sam mam zajęcia i bardzo dużo się dzieje właśnie na korytarzu z udziałem właśnie studentów architektury, a rozumiem, że właśnie to są koła naukowe, które przybliżają ludzi, takich studentów, do jakiejś ścieżki zawodowej dalszej?
0: Tak, można tak to powiedzieć, że bo architektura to są takie studia, które dają bardzo szeroką wiedzę, która jest nie tylko wiedzą techniczną i technologiczną, ale także jest ten aspekt, czy też pierwiastek humanistyczny i bardzo często zdarza się tak, że część naszych absolwentów zajmuje się na przykład pracą w firmach deweloperskich, tak? Rozwija swoje różnego rodzaju talenty, na przykład w technikach i technologiach związanych z, nazwijmy to, samą obróbką procesu projektowego, czyli na przykład w programach graficznych, które służą do tego, żeby stworzyć dokumentację techniczną budynku. Mówimy tutaj o technologiach BIM, które są jakby do dzisiaj, za chwilę właściwie obowiązującym standardem w architekturze, jak się ją używa i projektuje, tak?
1: A miałby pan jeszcze może jakieś słowa zachęty dla przyszłych kandydatów?
0: Tak, oczywiście. W ramach Wydziału Architektury, oprócz tego, że mamy fantastyczne zajęcia i bardzo przyjazną kadrę, mamy też możliwość udziału w programie Erasmus. To jest to wymiana dla studentów, którzy mogą spędzić albo jeden semestr, albo jeden rok na naszej uczelni partnerskiej w Europie. Ja też, mimo że nie wyglądam, byłem stypendystą programu Erasmus i my sobie zawsze śmialiśmy się, ja spędziłem prawie rok w Holandii i śmialiśmy się, że to jest taki rok darowany przez Pana Boga, gdzie ma pan kasę, którą pan dostaje z Unii, oczywiście nie zawsze ona starcza, ale ma pan możliwość zobaczenia, jak uczy inna uczelnia, jak spotka pan ludzi z różnych krajów, pójdzie pan z nimi na imprezę, zobaczy pan mnóstwo fajnych rzeczy w Europie. I dla mnie to był niesamowity taki oddech. To było fajne, ja się właśnie cały czas zachęcam naszych studentów. My na architekturze nie mamy problemu w cudzysłowie, z wysłaniem naszych studentów w świat, bo oni bardzo chętnie jeżdżą.
1: Bardzo dziękuję panu za udzielenie tego wywiadu. Moim i waszym gościem był prodziekan Wydziału Architektury Adam Nadolny, a również profesor Politechniki Poznańskiej.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszamy na Wydział Architektury.

0: tutaj zostanie przez wszystkich ładnie zrobione. No najwięcej zabawy będzie, jak już tak, jak się wszystko uda, no to przejdziemy do oddawania tego projektu. No musimy zrobić dokładną dokumentację, wszystko, co zrobiliśmy, jak działa, dlaczego tak działa, no jak nam niestety odpukać, coś pójdzie nie tak, no to dlaczego nie działa i spróbować to naprawić. No oczywiście właśnie musimy to wszystko oddać, zanim to Hydra poleci, ponieważ jest, no naszym celem jest zrobienie tego projektu Hydra, żeby on był, bo tak się umówiliśmy z ministerstwem.
1: Okej, super. To jeszcze na sam koniec chciałbym ci zadać jedno pytanie o twoją funkcję, bo w sumie jesteś sekretarzem naszego koła od niezbyt długo, od jak dawna, możesz przypomnieć?
0: No to będzie już 3 miesiące.
1: Okej, 3 miesiące to już jest taki czas...
0: W grudniu, to tak. 3-4 miesiące.
1: Taki czas już pozwolił ci się zaznajomić ze wszystkimi obowiązkami, już poznałeś ludzi, poznałeś mniej więcej zasady pracy. Powiedz mi, i tak w skrócie, czy ci się to w ogóle podoba i jak uważasz, że to jest rozwojowe?
0: No, ja na pewno jakbym nie był na kierunku, na którym aktualnie jestem, no to na pewno by to było rozwojowe. No ale jestem na jakim kierunku jestem, więc się tego uczę od podstaw. Na szczęście mój przewodniczący i nasz opiekun są bardzo dla mnie pomocni i wyrozumiali, także potrafią mi wiele przekazać i dzięki nim się właśnie wiele nauczyłem. Więc to jest, jak ktoś chce być sekretarzem, to polecam.
1: Super. Dziękuję ci, Michał, bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku JetCast i zapraszamy za tydzień.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18:00.
5: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: I tym sposobem dochodzimy do końca naszej audycji. Za konsoletą był Jakub Jamrus oraz Paweł Zjeżdżałka, zaś za mikrofonem
1: Kacper Roszczak.

0: winklem rywala. Budniak z ogromną siłą uderzył w bandę, wyleciał z toru i spadł z dużej wysokości do parku maszyn. Zawodnik wciąż przechodzi szczególną diagnostykę. Na jego rehabilitację zebrano w zbiórce internetowej ponad 420 tysięcy złotych.
1: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Wydział Neofilologii UAM zaprasza na 10. jubileuszowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Już jutro, 16 maja o godzinie 17.30 w Muzeum Kultur Świata odbędzie się spotkanie z zagranicznymi wykładowcami uczelni. Z kolei główne obchody zaplanowano na czwartek, 21 maja w budynku Kolegium Novum.
2: Rozmaite warsztaty, spotkania dotyczące kaligrafii, będą pokazy fechtunku. Będzie można się dowiedzieć trochę więcej o językach, których uczymy. Spróbować potłumaczyć w kabinie jako tłumacz symultaniczny.
0: Mówił w studenckim patrolu wykładowca Instytutu Filologii Unikatowych UAM Daniel Łubiński. Wydarzenia w Kolegium Novum będą trwały od 10 do 14.
1: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Nadchodzący weekend w Poznaniu upłynie pod znakiem czworonogów. Na polanie pod dzwonem pokoju nad Stadeli startuje dwudniowy piknik Kejtrówka. Wydarzenie ma na celu promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i zachęcanie do mądrych adopcji. Na gości będą czekać przedstawiciele schroniska oraz Fundacji Prozwierzęcych. Jak zapowiada zastępczyni kierownika poznańskiej placówki Katarzyna Frąckowiak, w pikniku wezmą udział także byli już adoptowani podopieczni.
3: Oczywiście będą nas odwiedzać nasi podopieczni. To jest dla nas bardzo miły moment, kiedy przychodzą nasi byli podopieczni ze swoimi właścicielami i po prostu opowiadają, co u nich, ale też odwiedzą nasze stoiska 10 psiaków. Będziemy na naszym Facebooku, Instagramie informować, o jakich godzinach przyjadą z naszymi pracownikami bądź wolontariuszami i będziemy przedstawiać te psy do adopcji.
0: Jedną z głównych atrakcji imprezy będzie też 41. edycja widowiskowych zawodów Dog Frisbee Latające Psy. Wydarzenie potrwa zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w godzinach od 10 do 18. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatnie dzisiejsze wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
5: No, to na trzy. Raz.
6: Singiel na raz.

0: że po prostu pech?
1: To bardziej pytanie do Łukasza Karbowskiego, to jest osoba odpowiedzialna za przygotowanie fizyczne chłopaków. Oni wszyscy mają rozpisany swój trening, rozpisany względem swoich umiejętności motorycznych, względem wydolności, względem siły, którą na ten moment dysponują. Część robili indywidualnie, część robili wspólnie. Myślę, że to jest naprawdę dosyć profesjonalnie zrobione. Na taką analizę oczywiście przyjdzie jeszcze czas. Na ten moment nie ukrywam, że jesteśmy zmęczeni. Wszyscy dołożyliśmy naprawdę wszelkich starań, żeby to wyglądało w miarę przyzwoicie i myślę, że tak jest. Na pewno Łukasz jakieś wnioski ma, on je jako trenerom przedstawi. Czy była możliwość ucieczki przed tymi kontuzjami? Ciężko mi powiedzieć, część jest mechaniczna, na zdecydowaną część, no jakby nikt z nas nie ma wpływu, to jest sport bardzo urazowy. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani zachowania przeciwnika, ani tak nawet do końca zachowania samego siebie, bo bardzo dynamicznie na boisku wiele rzeczy się zmienia i trzeba się umieć do tego wszystkiego w ułamku sekundy dostosować. Także pewnie jakaś analiza będzie. Ja tym wszystkim, którzy na ten moment cierpią, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że to nadejdzie u jednych szybciej, u jednych trochę dłużej, będzie dłuższego czasu będzie to wymagało, natomiast no, cały czas są z nami z zespołem, cały czas gdzieś tam wspólnie trenujemy, może nie razem, ale mają do wykonania pewną pracę i prędzej czy później do tej pełnej sprawności dojdą.
0: Chciałbym też zahaczyć o ten drugi zespół, który prowadził pan. Też takie jest zadowolenie z wyników w tym sezonie, tak jak można być zadowolonym z pierwszego zespołu?
1: Ten zespół jest takim pomostem między piłką ręczną młodzieżową, a piłką ręczną seniorską. Tamtych kontuzji też niestety było sporo, tak jak powiedziałem wcześniej. Czy jestem zadowolony? Tak. Zajęliśmy 7 miejsce i to jest środek tabeli. I pewnie, gdyby ktoś przed sezonem mi powiedział, że tych punktów uzbieramy w okolicach 40, to bym trochę nie dowierzał. Natomiast ci chłopacy naprawdę wykonali potężną pracę. Ci chłopacy słuchali, ci chłopacy chcieli się rozwijać, ci chłopacy dostali narzędzia do tego, żeby iść do przodu. Wykorzystali to. Dużo młodych, naprawdę młodych, 15-16-latków, 17-latków było wciąganych w ten zespół. To jest współpraca z klubem MKS Poznań, który szkoli młodzież od wielu lat, który ma się czym pochwalić, ma osiągnięcia w piłce ręcznej młodzieżowej i ci chłopacy tego MKS-u bronili barwy Uwaldu. Byli czasem wspierani chłopakami z pierwszego zespołu, natomiast no, jakby w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie więcej minut na parkiecie spędziła ta młodzież. I to 7 miejsce jest tym miejscem na pewno dobrym, natomiast ono nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, żeby ci chłopacy spędzali minuty na boisku, żeby oni czerpali z tego jak najwięcej korzyści, żeby mogli się z tą piłką ręczną seniorską zderzyć, żeby wyciągali z każdego meczu dobre wnioski. A w sytuacji takiej, gdzie tych kontuzji, tak jak powiedziałem wcześniej, no było sporo, też większość treningów w ostatnim okresie przeprowadzaliśmy z Michałem wspólnie, więc nawet na treningach mogli podpatrywać tych starszych swoich kolegów, którzy w lidze centralnej występowali i na pewno jest to dla nich duża sportowa korzyść, która ma zaprocentować w przyszłości.
0: Trener tuż po ostatnim meczu w tym sezonie tego centralnego Grunwaldu mówił, że kadra będzie troszkę przebudowywana. No i jako, że Grunwald, to szkolenie jest dla tego zespołu ważne, no to czy wyróżniłby pan jakieś postacie z rezerw, które mogłyby w nadchodzącym sezonie wskoczyć już do tego pierwszego zespołu?
1: Mógłbym, ale tego nie zrobię, a nie zrobię tego dlatego, że każdy z tych chłopaków zasługuje na naprawdę wielkie słowa uznania i na wielkie słowa podziękowania, bo każdy dokładał wielką cegiełkę do tego, żeby ten wynik ostateczny był taki, jaki jest, czyli bardzo dobry. Oni Oni zrobili coś fantastycznego, oni stworzyli zespół i tam jeden za drugiego szedł w ogień, jeden za drugiego walczył, tam było widać tą przysłowiową chemię i naprawdę fajnie się na to patrzyło. Końcówka tego sezonu to już była naprawdę taka walka. Było nas mało, było nas 9-10 na meczach, nie było podmianki, nie było możliwości rotacji. Oni dawali radę szarpać, walczyć przez całe 60 minut. I oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no sportowo dla nich to jest duży krok do przodu, natomiast no musieli mocno, no mocno pracować nad sobą, żeby do tego meczu po pierwsze być przygotowanym, po drugie, żeby go wytrzymać, a po trzecie, żeby jeszcze zadowolić siebie, trochę mnie i kibiców, którzy w ostatnich meczach naprawdę całkiem nieźle nas wspierali, za co też im z tego miejsca serdecznie dziękuję.
0: Spytam się też jeszcze może o takie cele, czy może Michał Tusz bardziej lub prezes Jakub Pochopień mówili coś o celach na kolejny sezon tego pierwszego zespołu, no i w sumie jakie też cele wyznacza pan może już na ten kolejny sezon w rezerwach?
1: Nie wiem, jakie cele wyznacza prezes Pochopień, bo taką analizę tego wszystkiego, tak jak powiedziałem, jeszcze przyjdzie czas. Myślę, że te cele będą po pierwsze uzależnione od budżetu, po drugie będą uzależnione trochę od potencjału ludzkiego, tak jak pan wcześniej powiedział, no nie wszyscy z tego roku będą grali w przyszłym. Na ten moment mogę tylko podziękować tutaj w swoim imieniu, ale myślę, że w imieniu nas wszystkich, Adamowi Patrzyśnemu, bo on skończył karierę, to był jego ostatni mecz, był tutaj w Poznaniu przez ostatnie 3 lata i jego postawa, jego zachowanie, jego profesjonalizm na pewno był przykładem dla tych młodszych kolegów do naśladowania, także dziękujemy bardzo. Będą nowe twarze, bo będą. Chcielibyśmy, my może jako trenerzy, nie wiem, czy to będzie związane z takim celem ostatecznym, ale trochę tą piłkę ręczną w naszym wykonaniu przede wszystkim przyspieszyć, to po pierwsze, a po drugie ograniczyć błędy, bo tych błędów, analizując nasze ostatnie występy, było za dużo. Tutaj jest duże pole do poprawy, tutaj musimy wszyscy się skupić na tym, żeby ograniczyć to do minimum no będziemy się starali wspólnie z Michałem prowadzić tak zajęcia i wybierać takie ćwiczenia i w taki sposób to wszystko gdzieś tam łączyć w jedną całość, żeby nad tym pracować. Co do drugiego zespołu, to cel się absolutnie nie zmienia. Celem jest ogrywanie, celem jest zdobywanie doświadczenia, celem jest zbieranie jak najwięcej informacji o piłce ręcznej, takiej meczowej. To ma być, tak jak powiedziałem wcześniej, to ma być taka duża lekcja nauki pod kątem przyszłości, taka inwestycja w tych młodych ludzi i myślę, że tutaj nikt nie będzie miał ani nacisków, ani jakichś wskazówek do tego, żeby iść w inną stronę.
0: Nasz czas na wywiad się kończy, więc chciałbym bardzo podziękować za rozmowę. Był z nami drugi trener Grunwaldu Poznań, Domann Leitgeber.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
0: Tymczasem zapraszamy na troszkę muzyki.

0: Naszym największym problemem była, nie uważam, że murawa, co po prostu jakość techniczna i nasze działania z piłką indywidualne, bo czy się spozycjonowaliśmy dobrze, ustawiliśmy się dobrze, no to potem albo dośrodkowanie złe, albo przyjęcie złe, albo podanie złe i to było problemem, bo samo poruszanie się było okej. I myślę, że każda zawodniczek musi uderzyć się w pierś. Grają tyle lat w piłkę, że no potrafią to robić i że po prostu no ten mecz nie wyszedł, no i tyle.
1: No, nie była to najbardziej dyplomatyczna odpowiedź, jaką słyszymy w wywiadach, ponieważ najczęściej to jest właśnie takie owijanie tematu dookoła, żeby nie powiedzieć takich mocniejszych szczegółów. Tutaj, jak widzimy, poszło kolokwialnie mówiąc samogęste. Najbliższe spotkanie 20 maja, czyli już w przyszłym tygodniu, w środę, dokładnie o godzinie 15, Lechitki zagrają u siebie z drużyną GKS-u Katowice. Będzie to mecz zaległy. Natomiast wracając co do tych dyplomatycznych zagrań, no to iście dyplomatycznie jednak z tego problemu kontraktowego już w męskiej drużynie Lecha jednak zarząd wyszedł, prawda?
2: Dokładnie tak, no bo myśmy już wszyscy się nastawiali na to, że Ali Golizadeh tego kontraktu swojego z Lechem nie przedłuży, że po sezonie w czerwcu wyfrunie, no gdzie tam w sumie będzie chciał.
1: Byłeś zwolennikiem przedłużenia czy zostawienia Alego?
2: Ja spotkałem się z taką opinią ciekawą, że Lech powiedzmy swoją taką dawkę zaufania pokazał Golizadehowi, go kontraktując, już sprowadzając do zespołu tam jeszcze chyba w 2024 roku bodajże.
1: Tak, on też wtedy był kontuzjowany.
2: Wtedy był kontuzjowany i jakby teraz już Lech niekoniecznie musiał tego robić, natomiast ostatecznie ja się cieszę, że udało się Alego przedłużyć, no bo jest to bardzo fajny gest ze strony poznańskiej drużyny z takiego względu, że po prostu tak wizerunkowo wpływa pozytywnie na kolejorza. No i poza tym tam słyszałem różne opinie, że Ali może nawet wrócić w październiku jeszcze w tym roku, więc na rundę jesienną przyszłego sezonu, więc jakby tak się udało.
1: No, biorąc pod uwagę, jak bardzo szklanym zawodnikiem jest mimo wszystko Irańczyk, to nie wiem, czy ten szybszy powrót wyjdzie mu na zdrowie.
2: Pewnie nie, no pewnie lepiej będzie go stopniować, powoli wprowadzać do składu, aczkolwiek no może jakieś wnioski zostały wyciągnięte z tego, zostaną wyciągnięte dopiero z tego sezonu minionego, bo tych kontuzji ciągle się naprzykrzało, więc ostatecznie tak, ja się powiedzmy cieszę. Cieszy się też trener Niels Frederiksen, który mówił o tym, że Ali Golizadeh, że ta sytuacja Alego go cieszy.
3: Nie wiem, szczerze mówiąc, jak duży jest mój wpływ, ale przekazałem władzom Lecha, że to świetny piłkarz z ogromnym znaczeniem dla naszej ofensywy i chciałbym, żeby został w Poznaniu. To dobre rozwiązanie dla klubu, dla drużyny, ale też dla samego zawodnika. Ali będzie mógł w spokoju rehabilitować się po kontuzji, a potem wrócić do gry.
1: No tak naprawdę każdy szkoleniowiec chce mieć ból głowy pod względem tego, że ma ławkę za szeroką, a nie za wąską. W przypadku Lecha widzieliśmy w tym sezonie bardzo często problem właśnie za wąskiej ławki, za krótkiej kołdry, jak to niektórzy lubią mówić. No tutaj zawsze będzie to lepsze rozwiązanie, szczególnie, że Lech Poznań chce mierzyć w europejskie puchary. Kto wie, być może nawet w fazę ligową Ligi Mistrzów, do której podobno w tym roku ma być najbliżej w całej historii tych rozgrywek i polskich szans, więc zobaczymy, czy się to uda. Niels Frederiksen tak samo odpowiadał na pytanie odnośnie swojej przyszłości, no bo właśnie Lech ma rywalizować dalej o coraz wyższe cele, natomiast czy to będzie pod sterami Nielsa Frederiksena, czy zatrudnimy jednak nowego sternika? Na to pytanie odpowiadał również Duńczyk.
3: Dużo mówi się na ten temat, ale ja podkreślam, że decyzja prawdopodobnie zapadnie po sezonie. Nie mogę teraz zdradzać wszystkiego, bo media oczywiście to opiszą, ale tak, dostałem ofertę z Lecha. Nie mam wątpliwości, że jest bardzo dobra. Ja sam też lubię tu być. Muszę jednak dodać, że mam też dużo innych możliwości.
2: Więc znów tak dyplomatycznie powiedzmy, no bo jest oferta z Lecha, co jest dobrą wiadomością, ale też są inni zainteresowani. A ty byś zostawił Nielsa?
1: Wiesz co, ja mam taką niepopularną opinię, ale uważam, że zmiana trenera wyszłaby Lechowi na dobre. Uważam, że gdyby nie to, że liga w tym sezonie jest tak bardzo słaba, to Lech nie miałby szans na mistrzostwo w tym sezonie.
2: Rozumiem. No, możemy się sprzeczać, zobaczymy, kto wyjdzie ostatecznie potem na lepsze. I jeszcze może przejdźmy do tego najważniejszego wydarzenia, jakie przed Lechem, no bo już właściwie drugi mecz o mistrzostwo, tylko to już więcej tych szans jest na te zapewnienie sobie mistrzostwa w tym meczu, no bo wszystko w rękach Kolejorza w spotkaniu z Radomiakiem Radą, które odbędzie się na wyjeździe już jutro o godzinie 20:15. Kolejorz po prostu musi wygrać to spotkanie, żeby zapewnić sobie tytuł mistrzowski.
1: Tak, Kolejorz musi wygrać, natomiast można też wspomnieć o sytuacji w tabeli, ponieważ zarówno Górnik, jak i Raków Częstochowa same wypisały się z walki o mistrzostwo na własne życzenie w tych meczach środowych, które były odrabianymi kolejkami za finał Pucharu Polski, który odbywał się na początku maja. Jagiellonia wygrała z Rakowem i w ten sposób to Jaga właśnie pozostała jako jedyna w tym boju. No, jednak musi liczyć na potknięcia Lecha Poznań, ponieważ Lech nie może zdobyć więcej niż 2 punktów w tych 2 spotkaniach.
2: Tak, więc podsumowując, powtórzę jeszcze raz to, co przed chwilą mówiłem. Lech po prostu musi wygrać, jeśli chce się cieszyć z mistrzostwa już teraz i mieć, powiedzmy, to wszystko w swoich rękach. I tu chyba postawimy kropkę na tym temacie Kolejorza, zarówno damskiego, jak i męskiego. I zaprosimy Was na troszkę muzyki.

0: Katę na ten moment ma Waterpolo duże szanse, żeby skończyć wyżej.
1: Szansę, żeby skończyć wyżej, na pewno będzie chciał mieć Basket Poznań, który w tym sezonie zakończył swoje zmagania ligowe, ledwo co broniąc się przed spadkiem z pierwszej ligi koszykarskiej. Natomiast szanse te będą o tyle mniejsze, że przedwczoraj o godzinie 19 została ogłoszona utrata głównego motoru napędowego, czyli Jamesa Washingtona, który stanowił o sile, niemal wyłącznie on stanowił o sile, można powiedzieć, szczególnie w końcówce minionego sezonu drużyny Basketu Poznań. Profil internetowy Kotwicy Kołobrzeg pochwalił się, że właśnie to oni podpisali Amerykanina. No, jest to całkiem duże zaskoczenie dla fanów lokalnej koszykówki, szczególnie, że Enea Basket bardzo mocno zwracał uwagę na to, że James Washington jest głównym elementem składu i będą koniecznie chcieli go utrzymać, przedłużyć ten kontrakt i to wokół niego budować zespół, który no, nie da się ukryć, po niedawno zakończonych rozgrywkach jest w bardzo dużej rozsypce. Co przyniosą dalsze miesiące, co przyniesie okienko transferowe, ciężko powiedzieć, natomiast będzie na pewno tego koszykarza brakowało.
0: Będzie bardzo go brakowało, no bo powiedzmy, że no w wielu statystykach był jednym z czołowych zawodników pierwszej ligi koszykówki, najwyższy wskaźnik średnio rozegranych minut, no to powiedzmy świadczy o tym, że był bardzo ważny dla basketu i ciągle grał. 16,4 punkta na mecz, no to jest 11 miejsce w kontekście średniej punktów zdobywanych, czy też bardzo wysoko był pod kątem asyst, 5,6 decydujących podań na mecz, co plasuje go na 4 miejscu, więc faktycznie duża strata. No i znowu zaprosimy Was na Terrific Sunday i Veins, a zaraz po tym wracamy do Was z kolejnymi sportowymi emocjami.

0: 10 lat POSIR, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, przygotowują to taką ofertę dla miłośników siatkówki plażowej, no i można na tych boiskach do siatkówki grać. Znowu będziemy mieli zawody męskie, żeńskie, mixty oraz kategorię Masters plus 45, oczywiście odnosi się do wieku. To też będą to ciekawe zawody i zawody na pewno o poziomie wysokim, o czym mówił Jacek Kubiak, organizator Chwiałki Woli.
1: Są zarówno młodzi reprezentanci Polski, są zawodnicy z Plus Ligi, zawodnicy z pierwszej Tauron Ligi, są plażowicze z dorobkiem medalowym, także bardzo warto przyjść popatrzeć na Chwiałkę.
2: Zdecydowanie, z uwagi na to, że będzie tam sporo zawodników, którzy są rozpoznawalni nie tylko w świecie piłki siatkowej, tej plażowej, ale także i halowej. Występuje tam regularnie, rokrocznie chociażby Marcin Waliński, zawodnik plusligowego Kuprum Stilon Gorzów Wielkopolski, czy chociażby Weronika Antczak, która została wybrana w zeszłym roku najlepszą zawodniczką turnieju w kategorii żeńskiej. Obydwoje zawodnicy zwracają uwagę, że jest to znakomita impreza, na którą czekają co roku, że ona zawsze budzi ten świetny letni plażowy sezon. No i nie innego zdania jest również Jacek Kubiak, który zwraca uwagę na to, że będzie tam całkiem sporo gwiazd.
1: Adam Lorenz, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podborączyńskim z Tuganiołów Toruń, to jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk, kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek, tak, Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno, a u pań Justyna Czupryniak, Weronika Antczak, które wygrały dwie poprzednie edycje.
0: Ten turniej odbędzie się w ten weekend, dodajmy. Właściwie zaczął się już dziś, bo 15, więc dziś. Natomiast jeszcze potrwa przez te najbliższe dwa dni weekendowe, sobotę, niedzielę, więc warto tam się udać, no bo tym bardziej, że siatkarze też chętnie przyjeżdżają na Chwiałkę Woli. O tym ponownie Jacek Kubiak.
1: To, że mogą się sprawdzić na samym początku sezonu, jaką mają formę, jak idą przygotowania, dużo lepiej jest z perspektywy zawodnika wystartować w turnieju i zobaczyć, jak te nasze przygotowania wyszły, niż po prostu tylko w ciszy i w spokoju trenować na swoim boisku.
2: Pogoda za oknem na pewno nieletnia, nawet bardzo mało wiosenna, więc tym bardziej fajnie udać się na plażę, zobaczyć, jak wygląda siatkówka w tym letnim, słonecznym, miejmy nadzieję, wydaniu. Te wszystkie emocje, tak jak powiedział już wcześniej Mikołaj, nad jeziorem Rusałka przez całą długość trwającego w tym momencie weekendu, więc nie tylko noc muzeów, a w dzień można faktycznie oddać się sportowym emocjom w ten weekend. Natomiast przenieśmy się jeszcze na zielone boiska.
0: Tak jest i zaczniemy może od tego meczu bardziej udanego, no bo Poznania po bardzo wyrównanym boju wygrała Poznania Rugby Club, to bardzo ważne, wygrała 33-29 ze Spartą Jarocin w 12 kolejce pierwszej ligi rugby. No i zawodnicy bardzo chcieli się zrewanżować temu zespołowi z Jarocina, co im się udało. Poznaniacy zaczęli z wysokiego C, potem ten wynik tak się troszkę wahał w jedną, w drugą stronę, ale ostatecznie w końcówce duet Marcin Wrona i Dominik Machlik Junior dali zwycięstwo zespołowi z Poznania. No i może chciałbyś coś powiedzieć o sytuacji w tabeli?
2: Sytuacja w tabeli wygląda następująco, że po 12 kolejkach z 14, które są do rozegrania, Poznania zajmuje trzecie miejsce, ma 9 zwycięstw, 3 porażki, 44 punkty na koncie, 2 punkty straty do drużyny Hegemona Mysłowice. I tą sytuację będzie można zmienić nie w ten weekend, ale w następny, ponieważ Poznania będzie rozgrywała swój mecz z KS Rugby Wrocław. To będzie w weekend 23-24 maja, natomiast teraz jeszcze przeniesiemy się do spotkania Armii Poznań z Wilkami Łódzkimi. To już futbol amerykański i tam Armia Poznań przegrała 0-27 na swoim boisku 9 maja, czyli w zeszły weekend z Łodzianami. Łodzianie w tym momencie na 4 miejscu w tabeli, Poznaniacy na lokacie 12.
0: Tak jest, więc jeszcze bez zwycięstwa Poznaniacy, więc będą musieli szukać kolejnego, no właściwie pierwszego zwycięstwa w kolejnym meczu, który 23 maja w sobotę. Armia Poznań pojedzie do Kątów Wrocławskich, by tam zmierzyć się z miejscowymi Jaguars.
2: Natomiast jeszcze jedna drużyna pojedzie na wyjazd. W niedzielę o 19.30 Warta Poznań zagra w Kaliszu z miejscowym KKS-em. Będą to derby wielkopolski o dosyć podniesionym ciśnieniu i można powiedzieć, że mecz generalnie podniesionego ryzyka, ponieważ zespoły te delikatnie mówiąc nie przepadają za sobą. Dla Warty będzie to o tyle ważne spotkanie, że jest to 32 kolejka drugiej ligi, więc do końca rozgrywek pozostały już tylko razem z tą kolejką 3 mecze. Warta zajmuje zajmuje drugie miejsce, ale ma tylko 2 punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. Dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, że drugie miejsce daje bezpośredni awans, a trzecie już konieczność gry w barażach.
0: Warta potrzebuje punktów, bo ma mało czasu już na gonienie potem ewentualnej straty. My też mamy mało czasu, no bo już musimy się żegnać. Audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, prowadzili ją
2: Szymon Kamuda,
0: Mikołaj Dils. Do usłyszenia.

0: I choć pomysł wart jest uwagi, trzeba by przeprowadzić głębszą analizę na temat funkcjonującego nadal pomysłu szpitali. Wypowiedział się również prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
1: Uważamy, że taki podział tych szpitali na to, że były miejskie, też te należące do marszałka, czy te uniwersyteckie, że on jest taki trochę sztuczny, wynika z przeszłości.
0: Prezydent uważa, że istotne w projekcie łączenia placówek są zachęty ekonomiczne Ministerstwa Zdrowia. Są one jednak kierowane głównie do placówek powiatowych, a nie miejskich.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Lotnisko Poznań-Ławica udostępniło pasażerom dwie nowe bramki odlotowe. Jak podkreślają władze portu, to kolejny etap modernizacji po ubiegłorocznej przebudowie strefy kontroli bezpieczeństwa, która pozwoliła na całkowite zniesienie uciążliwego limitu płynów w bagażu podręcznym.
3: Głównym celem zwiększenia ilości gate'ów do 14 jest zwiększenie komfortu pasażerów i nie przeliczamy tego na zwiększenie przepustowości. Chcieliśmy wykorzystać przestrzeń, którą udało się odzyskać po zmianie umiejscowienia dotychczasowego sklepu. W pierwszej kolejności stworzyliśmy tam poczekalnię, a teraz w części tej poczekalni zostaną uruchomione dwa nowe gate'y, gate numer 6 i gate numer 7.
0: Mówi Igor Sulwiński z zespołu prasowego portu. W najbliższych latach ławickie lotnisko planuje powiększenie hali odpraw i przelotów oraz instalację dodatkowej taśmy bagażowej. Wszystkie te zmiany stanowią wstęp do generalnej przebudowy całego terminala. Finał wieloletniego procesu inwestycyjnego zaplanowano na 2033 rok. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Rico, Something Worth Waiting For. No pytanie, czy faktycznie było warto czekać. Zapamiętałem, jak tego sam słuchałem, że to było mniej hałaśliwe, ale ja lubię takie klimaty, lubię jak ta produkcja nie jest może taka idealnie wypolerowana. Ups. Nieważne. Tak, Something Worth Waiting For od Frico z ich nowego albumu o tym samym tytule. No a cóż, czas nas goni, więc przechodzimy do kolejnego punktu.
1: Tak, hałaśliwe to jest słowo, którego zamierzałem użyć w kontekście komentarza do tego utworu. Przejdźmy do kolejnego i będzie to utwór związany z koncertem, a koncert jest związany z konkursem. Wszystko nam się tutaj ładnie zazębia. Konkurs, który przygotowaliśmy na dzisiaj, jest również związany z wejściówką podwójną, którą można wygrać, biorąc w nim udział. 7148, numer naszej bramki SMS, a kto zagra podczas koncertu 16 maja, już jutro pod Minogą. Będą trzy zespoły.
0: Punched Orange.
1: Demeted.
0: Last Riot.
1: To są zespoły grające muzykę korową, różnego rodzaju korową, bo jak dowiadujemy się z wydarzenia, będzie zarówno metalcore, jak i ambientcore.
0: A także takie skrajności, nie?
1: Smutny kor też będzie.
0: Smutny jest sadcore.
1: No. Więc jeżeli mamy wśród słuchaczy fanów muzyki korowej lub takich, którzy chcieliby się zapoznać z korami na żywo, zachęcamy do wzięcia udziału.
0: Takich, którzy chcieliby poznać różne struktury kory, na przykład na żywo. No nie, znaczy tak, zapraszamy, ale ja myślę, że w ogóle fajnie jest spędzić wieczór pod Minogą czasami. Także sobota, 16 maja, to jest termin dla was. W sumie tak powiedziałem, jakby to był odległy termin, to jest jutro. Ale no jeżeli jutro nie macie co robić, to zapraszamy pod Minogę, a żeby to dostać właśnie taką wejściówkę podwójną, no to 7148 piszemy najpierw słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaka jest najdziwniejsza teoria spiskowa, jakiej słyszeliście? Proszę może jej tak nie opisywać jakoś super dokładnie, ale po prostu...
1: Tytuł teorii,
0: żebyśmy wiedzieli po prostu, o co chodzi, wiadomo. No i oczywiście koszt wysłania SMS-a złoty 23 tradycyjnie, ale no to złoty 23 wam kupuje wielką szansę na znalezienie się na tym wspaniałym korowym koncercie.
1: Tak, znalezienie kory możecie.
0: Znalezienie kory.
1: Sobie kupić tym SMS-em.
0: Złoty 23 za kilogram kory. To właśnie.
1: No to na wasze zgłoszenie czekamy do końca audycji. 7148 to numer, na który ślecie SMS-y. A żeby zapoznać was z treścią muzyczną tego wydarzenia, puszczamy wam coś od zespołu Punched Orange, utwór Torn.

0: Co? Punched orange. Uderzona pomarańcza. Pięknie no, przetłumaczyłeś.
1: Tak, uderzona pomarańcza krzyczy bardzo głośno, bo ją boli.
0: Ładne korowe granie. To jej oraz jeszcze zespół Limited oraz Last Riot już jutro w klubie pod Minogą. Mamy dla was zaproszenie podwójne na to wydarzenie. Żeby o nie zawalczyć, wysyłacie SMS-a pod 7148 w treści SMS-a afera, słowo, a następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie Nikodema o najdziwniejszą teorię spiskową. Proszę ją nazwać w treści SMS-a.
1: Do tego pytania.
0: A może wejściówka podwójna powędruje właśnie do was. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy konkurs, a ze stałych części programu mamy jeszcze taką jedną, no wiecie jaką.
1: A płytą tygodnia jest Szymon Norkowski, Kiedyś było lepiej, czyli alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania i momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Bardzo mi się podoba okładka tej płyty, ponieważ tak się domyślam, że to jest to właśnie autor Szymon Norkowski.
0: Jest wąsaczem,
1: ale ma też taką, nie wiem czy to jest peruka, czy przerobione jakoś w Photoshopie, czy w jakimś innym programie do obróbki graficznej, ma siwe włosy.
0: Po prostu pofarbował.
1: No w sumie może, ale myślisz, że no nie wiem, myślę, że łatwiej byłoby kupić perukę akurat. No ale jeszcze ma takie okulary i widać, że no właśnie to jest jakby połączenie nastolatka i starszej osoby, to jest właśnie on na tej okładce i myślę, że to super oddaje właśnie temat tej płyty.
0: Tak, on jest taki smutny na tej okładce no. I myślę, że również klimat odda utwór, który zagramy.
1: Tak, Obcy.
0: Jest opisany jako utwór oddający poczucie wyobcowania. Więc słuchamy.

0: I tak właśnie prezentuje się utwór zespołu Sza, który razem z zespołem Prorok i Beyond the Event Horizon zagrają 22 maja w klubie 2 Progi. A z nami już członkowie tych zespołów, czyli Tomasz Duszczak z zespołu Prorok. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: O, nie słychać. Witam również Tomasza Kapitańczyka z Sza.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Adama Kowalka z BTEH.
3: Dzień dobry.
0: Witam. Dobrze przeczytałem skrótowiec?
3: Tak.
0: Można tak nazwać.
3: Może być
0: na was
3: BTEH.
0: Okej, okay, BTEH. No świetnie, że jesteście. Gdybyście mogli powiedzieć coś na sam początek o tym wydarzeniu, które już za tydzień się odbędzie.
2: Tak. Mówi do was Tomek Jemaj Kapitańczyk z zespołu Sza. To przed chwilą, to co słyszeliście, to właśnie mój zespół. Tak, to wydarzenie ma też, oprócz tego, że jest wydarzeniem muzycznym, bo zagrają trzy zespoły, które są z Poznania, to jest dosyć istotne. A jeszcze drugie dno tego wydarzenia jest takie, że każdy z tych zespołów ma lidera, albo prawie lidera, który kończył tę samą szkołę podstawową w tym samym roczniku, czyli Kowal z BTEH. Dobrze powiedziałem? Nie, chyba źle.
3: Bardzo dobrze.
2: A, dziękuję ci. Tak, i Jacek Tomczak, który gra w zespole Prorok, no i ja, Tomek Jomaj Kapitańczyk, kończyliśmy szkołę podstawową numer 14, zresztą tu bardzo niedaleko i w tym samym roczniku. Także będzie po raz pierwszy w ogóle, po raz pierwszy zagramy na innej scenie, więc to też będzie, no, takie dosyć interesujące. Tak, no ze swojej strony mogę powiedzieć, że no, nie wiem, czy spotkaliście się z twórczością mojego zespołu. Gramy szeroko pojęty rock, alternatywę, ballady, ja piszę piosenki. No i tyle. Ciężko w ogóle gdzieś zaszufladkować naszą wesołą twórczość, więc warto przyjść na koncert i przekonać się samemu, co to jest w ogóle, z czym to się je.
0: Pewnie. No, mam jeszcze dwa zespoły do przedstawienia, więc tak jak powiedziałeś, tutaj nieco alternatywy, nieco rocka. A wy, panowie, co planujecie pokazać publiczności klubu 2 Progi już za tydzień?
4: Przede wszystkim nowe utwory, które przygotowujemy na naszą trzecią płytę. Chociaż tak do końca nie chcemy się z tego odkrywać, zaprezentujemy dwa. Chłopaki cisną, żeby więcej, ale no nie, niech poczekają na płytę. A tak poza tym to stare, dobre kawałki, które już wszyscy znają, chociaż od ponad roku ich w Poznaniu nie słyszeli, także bardzo się cieszymy, że możemy zagrać.
0: No i jeszcze Beyond Event Horizon.
3: Jeżeli chodzi o nas, to w kwietniu pokazała się nasza nowa trzecia płyta, więc wykorzystamy tą możliwość i całkowicie całą płytę zaprezentujemy na tym koncercie. Więc jeżeli ktokolwiek chce posłuchać całej płyty na żywo, zapraszam serdecznie. Będzie naprawdę fajna atmosfera, trzy różne zespoły, trzy klimaty. Każdy na pewno znajdzie coś fajnego dla siebie.
0: W twoim zespole jest tak dużo przestrzennej, zdaje się, muzyki i jest ona, przynajmniej z tego, co widziałem na plakacie czy na wydarzeniu, określana jako space rock, tak? Czy może bardziej takie psychodeliczne nawet brzmienie? Mało w niej tekstu, bo też sprawdziłem. Czy to jest zamierzony zabieg, że brakuje tam wokalu, jest miejsce dla instrumentów? Dużo tego miejsca?
3: Ogólnie rozpoczynając całą naszą drogę muzyczną, postawiliśmy na muzykę instrumentalną. Dlatego w tym kierunku cały czas szliśmy, chociaż na tej płycie jest już jeden numer z wokalistką Asią, która niedawno do nas dołączyła. Więc od tego czasu już następne nowe wszystkie utwory raczej będą już z wokalem. Ale pierwszy etap, pierwsze kilkanaście lat, które gramy, postawiliśmy na muzykę instrumentalną i tak to jest.
2: Tak, w radiu najgorsza jest cisza. Jakieś pytanie jeszcze?
0: Nie, no oczywiście, bo gracie na jednej scenie i tak jak powiedziałeś, znacie się nie od dziś, ale też znalazłem taką informację, że to będzie wasz pierwszy taki wspólny koncert, tak?
2: No tak, nosiliśmy się z tym zamiarem od jakiegoś czasu i stwierdziliśmy, no, że no, trzeba to zmaterializować, trzeba w końcu zrobić ten koncert. I tak, nie możemy się doczekać. To będzie okazja też do spotkania. Oczywiście formuła jest otwarta dla wszystkich, ale będzie okazja do spotkania się starej wiary. Ja jak jestem jeszcze przy mikrofonie i zanim zabrzmi tutaj utwór mojego kolegi, to właśnie chciałem powiedzieć, że za każdym razem jak tu jestem, bo nie wiem, pewno mało kto wie, ale ja tutaj przez kilkanaście lat prowadziłem audycję swoją autorską na temat poezji śpiewanej i zawsze, za każdym razem jak tu jestem, to się wzruszam, jest mi bardzo miło i od razu też dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zachęciliśmy tych, którzy do końca nas nie znają, ale jak przyjdą, to na pewno nie będą zawiedzeni. Bilety, właśnie też warto powiedzieć, nie są drogie, bo tylko 5 dych, dostępne przed koncertem. Koncert zaczyna się o godzinie 20. Serdecznie zapraszamy.
1: Dobra, to jeszcze słowem w takim razie zakończenia. Jakbyście mieli taki właśnie komunikat przekazać naszym słuchaczom, takim też zwłaszcza, którzy nie znają waszej twórczości, żeby zachęcić do udziału w tym wydarzeniu, no to teraz jest miejsce właśnie na takie słowa, jakieś takie złote słowa klucz, które właśnie nakłonią ich do udziału w tym wydarzeniu.
2: To ja już może tyle gadałem, to może teraz Tomek z proroka może zaczniesz.
5: Tobie to tak ładnie idzie, także ja się nie śmiem odzywać nawet, powiem szczerze.
2: Ale postaraj się, no.
5: Ja zapraszamy serdecznie, dawno w Poznaniu nie było, także jeżeli za nami tęskniliście, to jest stary, dobry prorok, nic się nie zmieniło. No, usłyszycie dwa nowe utwory, które, no, jakby powiedzieć, są dalszą częścią naszej podróży przez ten świat muzyczny. Zobaczycie, w jakim kierunku teraz zmierzamy.
2: No i przepraszam, że tak w rolę dziennikarza wejdę, bo chociaż jestem po dziennikarstwie, ale jakbyś to tak określił, jaki gatunek gracie, bo to też może dosyć jest może ważne dla słuchaczy, żeby...
5: To jest szeroko pojęta muzyka rockowa. Niektórzy zarzucają nam, że za dużo elektroniki tam jest, bo klawisze w muzyce rockowej im się nie mieszczą. W naszym pojęciu się mieszczą i uważamy, że tak powinno być.
2: Ale w przeciwieństwie do Beyondów, tam jest wokal.
5: Sami nie umiemy śpiewać, ale mamy wokalistkę, która jest odpowiedzialna za efekty wizualne i dźwiękowe.
2: Okej, ale jeszcze dopytam, bo to jest dosyć istotne w naszych tutaj czasach. Śpiewa po polskiemu czy po obcemu?
5: Po naszemu.
2: No, to bardzo dobrze. No ja też staram się w języku Mickiewicza śpiewać cały czas. Dobra, Adam, twoja
3: kolej. Co ja mogę powiedzieć?
2: Żeby zachęcić jeszcze bardziej.
3: Ja myślę, że rzadko się zdarza takie połączenie różnych klimatów muzycznych, więc myślę, że wszyscy naprawdę połączą się tam z nami, z naszą muzyką i naprawdę będzie to fajne wydarzenie, pełne emocji i nie tylko.
2: Tak, no i tu można postawić kropkę, ja jeszcze tutaj też dodam z swojej strony. Serdecznie zapraszamy, na pewno nie będziecie rozczarowani, zawiedzeni. 3 zespoły, 3 różne gatunki, ale na pewno na jak najwyższym muzycznym poziomie. Jeszcze raz zapraszamy. Piątek, 22 maja o godzinie 20, klub Dwa Progi.
0: O, świetnie, że jeszcze raz powtórzyłeś gdzie i kiedy, bo czasem to umyka, prawda? Fajnie się rozmawia, ale słuchacze, ważne, żeby zostali z tą jakże istotną informacją. Ja na waszym wydarzeniu jeszcze znalazłem taką wzmiankę, może cytat. Słowa zostają, gdy cisza odejdzie. To ktoś z was napisał, czy jakiś inny poeta?
2: Adam?
3: Wyszło to przy tworzeniu plakatu do tego wydarzenia. No i tak jakoś trochę wiedziałem, co Jomaj lubi, bo trochę się znamy. Więc.
2: Tak, bardzo ładne sformułowanie. Tak, no I niech to też was zachęci do tego, żeby przyjść, przekonać się na własne uszy, jak brzmi teraz, no, częściowo przynajmniej poznańska scena muzyczna.
0: To jeszcze jedno może pytanie, bo mówimy o poznańskiej scenie muzycznej, ale ktoś was wspomniał, że dawno was nie było w Poznaniu, czyli jeszcze doprecyzuję. Każdy z was jest z Poznania, czy wszystkie zespoły, o których mówimy, które reprezentujecie, są poznańskimi zespołami?
2: Jak najbardziej. No, i Kowal, czy Jacek z Proroka, no urodziliśmy się nawet w Poznaniu, także tutaj korzenie mamy jak najbardziej poznańskie. Więc...
3: Ja myślę, że Tomek z Proroka mówił o tym, że dawno oni nie grali w Poznaniu.
5: Tak, nie pokazywaliśmy się, po prostu czekaliśmy, daliśmy ludziom czas, żeby się za nami stęsknili, o, w ten sposób.
0: To reguła niedostępności w takim razie zadziałała, tak, prawda? Tak. Jak Acid Drinkers też zrobili przerwę w karierze.
5: No, my 27 lat nie będziemy czekali. Znaczy przynajmniej w przypadku Licy nie będziemy tyle czekać.
2: Tak, bo może będzie się nie doczekać. No. Na naszych mordach widać, że już nie jesteśmy za młodzi, więc trzeba grać,
5: chyba
2: póki można.
0: Okej, znalazłem w repertuarze Beyond the Event Horizon utwór Mind, który za chwileczkę usłyszymy. Jakbyś mógł go...
5: Zaśpiewać.
0: Zaśpiewać, mimo że nie ma tam tekstu, ale zapowiedzieć chociażby.
3: Zapraszam do wysłuchania utworu z najnowszej płyty zespołu Beyond the Event Horizon pod tytułem Mind.
0: No i tym miłym akcentem myślę, że możemy postawić kropkę nad i zaprosić naszych słuchaczy jeszcze raz na przyszłotygodniowe wydarzenie. Tomasz Duszczak, Tomasz Kapitańczyk oraz Adam Kowalka byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję panom.
2: Dzięki.
3: Do zobaczenia. Do zobaczenia.

0: kosmiczny rock. Tak. To zespół Beyond Even Horizon. Za horyzontem zdarzeń. To chyba takie nawiązanie do czarnej dziury, bo one mają horyzont zdarzeń.
1: Jest to bardzo kosmiczne, jak to kosmiczny rock.
0: Utwór Mind akurat mieliśmy okazję wysłuchać. No i nawet płyta, z której ten utwór pochodzi, powędrowała w moje łapki.
1: Wow.
0: Więc mamy tutaj fizyczną reprezentację tejże właśnie muzyki od zespołu, który będzie można posłuchać w przyszłym tygodniu, 22, w klubie Dwa Progi. No, to tyle, jeżeli chodzi o to wydarzenie, które zapowiada się całkiem zacnie. Ja natomiast zapowiadam kolejne nowości muzyczne. Nowości muzyczne i skoro mieliśmy muzykę rockową, to będziemy znów mieć muzykę rockową, mocne brzmienia.
1: Mało tej różnorodności dzisiaj.
0: Ej, ja kojarzysz taki zespół The Diary of Jane?
1: Nie, ale muszę jakieś rapsy puścić w końcu, więc puść co tam musisz, a ja zaraz popsuję trochę.
0: To nie jest żaden mus, ale to co chcę puścić, to oczywiście zrobię. The Diary of Jane to jest taki hicior zespołu Breaking Benjamin. Myślę, że znasz, każdy
1: zna. Wiesz co, nie przepadam za Breaking Benjamin, więc pewnie znam, ale nie jest mi z tym dobrze.
0: No dobra, to w takim razie zróbmy tak, że puszczę ci próbkę
1: tego.
0: Puść
1: cokolwiek chcesz, a ja nie będę bręczał. No, jest korowo znowu.
0: No, kojarzysz? Już,
1: nie,
0: nie?
1: Ale to nie kojarzę, ale nie przejmuj się tym, że nie kojarzę, bo wiesz, że nasze gusta muzyczne się nieco rozbiegają i puść po prostu, co ci się podoba nowego i przekonaj naszych słuchaczy, że to jest fajne.
0: Ja puszczę po prostu coś dziwnego. Breaking Benjamin, Something Wicked. Czy osłabionego. Kurczę, teraz to już sam nie wiem.
1: Osłabiasz mnie.

0: zespół Breaking Benjamin z nowym singlem Something Wicked. Na naszej antenie jest to już drugi singiel, więc nowości, nowości, jeszcze raz nowości. Ciężka muzyka, to co prawda tygryski w piątkowym aferytmie lubią najbardziej. No i wracamy do tych, kurczę, dobrych zwyczajów. To piątkowy aferytm, najbardziej rockowym aferytmem w tygodniu. Dobra.
1: A my wracamy w końcu do dobrej muzyki, więc...
0: Więc puścisz rapsy.
1: Więc puszczę rapsy. Nie, no to nie mówię...
0: Na litość boską.
1: Ale ja, wiesz dobrze, że ja też bardzo mówię, lubię rocka, ale no nie można się ograniczać tylko nie do jednego można. Gatunku. Więc ja zaproponuję rapsy, które z muzyką rockową nie będą miały chyba nic wspólnego z tego, co pamiętam. Bo wyszła naprawdę fajna płyta... autorstwa Action Bronson, jest to człowiek rapujący i ten człowiek rapujący na tej płycie, a konkretnie w tym utworze połączył siły z Paulem Wallem oraz z, myślę, że dosyć znanym wszystkim Lil Yachty. I sama płyta w ogóle ma bardzo ciekawą okładkę, nazywa się Planet Frog, także planeta żaba, cokolwiek to znaczy, ale jeszcze fajniejszy jest tytuł tego utworu, ponieważ brzmi on Triceratops. Także Triceratops, Action Bronson, Paul Wall oraz Lil Yachty już teraz na antenie.

0: Możecie się zastanawiać, co to za dziwne dźwięki na końcu. To Triceratops dzwoni do nas, do radia.
1: Halo, dzień dobry. Czy to prehistoria z tamtej strony?
0: Nie wiem, jakie dźwięki wydaje Triceratops, ale tak sobie wyobrażam. Natomiast właśnie Triceratops, Action Bronson, Paul Wall oraz Lily Yachty to właśnie to ten miły, nie wiem, rap na jazzowych samplach błogosławił nasze uszy, prawda? I co, no jeszcze rozumiem, że jedna propozycja od ciebie
1: to będzie pokalanie naszych uszu.
0: Pokalanie, okropna muzyka.
1: Po takim anielskim rapie. Niesamowite to było. Proszę Państwa, na sam koniec dzisiejszego aferytmu mam dla Was nowość od zespołu Amazons lub Amazons.
0: Jeff
1: jeżeli
0: Bezos?
1: Chcesz być bardziej... Nie, on nie śpiewa. Że pod prysznicem. Ale to nie jego zespół. Blood on the Bone to jest najnowszy singiel od zespołu właśnie The Amazons. I mam wrażenie, że no nie będzie to aż tak ciężkie granie. To po prostu będzie miły, przyjemny rok na koniec dzisiejszego spotkania, w którym uczestniczyli Nikodem Prokopowicz naprzeciwko mnie.
0: Dziękuję, że mnie przedstawiłeś. I dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. I był także Jakub Staw-Butner, który także oczywiście odpowiadał za realizację dzisiejszej audycji.
1: Tak było. Byli też panowie z zespołu Proroksza i BTEH.
0: I PTSD.
1: Moi mili, to już koniec. Za chwileczkę aferzasta, na którą również Was serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście samotni w piątkowy wieczór i nie macie co robić, to słuchajcie listy przebojów, bo...
0: I głosujcie.
1: Tak, głosujcie. Amazons na sam koniec. Do widzenia.
0: Do widzenia. Czemu powiedziałeś do widzenia? Do usłyszenia się.
1: Tak, mówi się do usłyszenia, dlatego mówimy Wam do usłyszenia. I jeszcze jedna ważna informacja, że w konkursie do zwycięzców odzywamy się drogą SMS-ową po audycji.

0: Berlin.
1: To były oczywiście Mysłaki z utworem Berlin Reykjavik. No i myślę sobie, że my tak gdzieś ciągle wokół tych wakacyjnych tematów się poruszamy. Tutaj taki bardziej utwór, bym powiedział, nostalgiczny. Koniec wakacji, wracam sobie z jeziora z rodzicami.
2: No, zobaczymy, co następny utwór wakacyjnego dla nas przygotuje. Chociaż nie wiem w sumie, czy możemy tutaj zapowiadać letniaczka, ponieważ Basia Giewont tak koncentruje się muzycznie wokół...

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko. To wysoko. Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Była to oczywiście hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty. No i niestety jedna pozycja w dół.
1: No, ale tutaj są już z nami troszkę na liście.
0: Też. 15 tygodni, więc nie ma co się obrażać. Na pewno jeszcze w łaski naszych słuchaczy wrócą. Chociaż to no może nie będę tak spoilerować, wszystko jest możliwe.
1: No, wszystko jest możliwe. A ciekawa jestem, co jest możliwego dla numer 6 na naszej liście, czyli dla Dido Bagginsa. No i tutaj z utworem Masło jest już z nami troszkę krócej, tylko bo 5 tygodni. Spadł teraz o 3 miejsca, ale jak mówiliśmy, wszystko jest możliwe. Zobaczmy, jak to brzmi.

o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Program Pralka rozpoczął się znów na antenie Radia Afera. Dziś 15 maja przed mikrofonem Marcin Liminowicz. Będę z wami do 23 oczywiście i jak zwykle zapraszam na naszego fejsa facebook.com/pralka.fm. Tam playlista z dzisiejszej audycji trochę później oczywiście się pojawi. Dziś jak zwykle dużo nowości. Zaczęliśmy od takiej świeżej płyty, która dopiero się ukaże. To zapowiedź nowego albumu grupy Junius z Bostonu. Otóż Junius powraca po prawie 9 latach od czasu wydania płyty Eternal Rituals for the Accretion of Light. Otóż Joseph E. Martinez chyba trochę zmian w składzie zespołu Junius musiał zrobić, no ale tak czy inaczej nowy Junius brzmi równie dobrze jak stary, przynajmniej w tym utworze. To jeden chyba z dwóch kawałków, które już zostały z tej płyty ujawnione. Kawałek nazywa się Initiatrix, płyta to Soltera, płyta ukaże się 26 czerwca nakładem Prosthetic Records, no i na niej znajdziemy 8 utworów, wśród nich ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Junius rozpoczął dzisiejsze wydanie Pralki, a teraz też coś bardzo ciekawego, chociaż trochę z innej półki. Grupa Genghis Strong powraca.

To grupa Genghis Throne ze Stanów, z Brooklynu, z nowej nadchodzącej płyty Signal Fire, utwory I Am All i Born Prey. Takie ciekawe rzeczy dzieją się na tej prawdziwie eksperymentalnej płycie. Te dwa utwory już znamy. To czwarty album Genghis Throne. Grupa powraca z nową płytą i z nowym członkiem zespołu, bo w składzie jest Tony Wolski, znany również z The Armed. Jest też Nick Jacyszyn, znany z grupy Sumak, no i jeszcze jest dodatkowo, oprócz innych członków zespołu oczywiście, nowy gość również z grupy The Armed znany, czyli Kenny Szymański. Ta płyta w całości ukaże się 12 czerwca nakładem Relapse Records i pewnie do niej jeszcze wrócimy, bo zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. I to tyle, jeśli chodzi o Genghis Throne i płytę Signal Fire dziś w pralce. Teraz coś z Polski, grupa Ampacity również wypuszcza nowy album, a dokładnie już wypuściła, bo 24 kwietnia tego roku nakładem toruńskiej Piranha Music ukazał się album Cosmic Indifference i z tej nowej płyty Ampacity jeden utwór w pralce w Radio Afera.

Maxime Triada to fragment płyty Cosmic Indifference trójmiejskiej grupy Ampacity. W 2023 roku po reaktywacji wydali taką krautrockową płytę o tytule 4. No i w tym roku po 3 latach mamy kolejne wydawnictwo tej ekipy z Trójmiasta. 24 kwietnia płyta ukazała się nakładem Piranha Music. Płyta bardzo psychodeliczna i kosmiczna. I to tyle jeśli chodzi o Ampacity, ale będzie również psychodelicznie, będzie trochę też krautrockowo. To zespół Nod również w tym roku powrócił z płytą, która idzie w taką transową stronę, w stronę mieszania dronu, psychodelii, krautrocka i ambientu, więc trochę inaczej niż wcześniej grupa Nod grała. Nod z literą G na początku. No i Nod niedawno wystąpił w Lesie w Poznaniu w Nowej Gazowni, więc całkiem możliwe, że niektórzy z Was grupę Nod na żywo dopiero co niedawno zobaczyli. 10 kwietnia tego roku nakładem Rocket Records ukazała się nowa płyta tej ekipy z Manchesteru. Płyta nazywa się Chronicles of Nod Volume 1, bo jak się okazuje, to dopiero pierwszy z planowanej trylogii, album trylogii nagranej podczas chyba jednej sesji w studio. Znaczy nie wiem, ile dni to trwało, ale generalnie podobno to wszystko już jest zarejestrowane i będzie powoli ujawniana. Na razie część pierwsza ukazała się w kwietniu. Chronicles of Note, utwór Shadow Mirror grupy Note w Radiu Afera w programie Pralka.

To był zespół Nod z Manchesteru, z pierwszej części Chronicles of Nod, Shadow Mirror. My zostaniemy w Wielkiej Brytanii, tyle że przenosimy się do Essex, gdzie działa Patrick Walker. Patrick Walker działa od dawna ze swoim projektem 40 Watson, ale przynajmniej wśród miłośników doom metalu najbardziej znany jest ze swojego zespołu Warning. No i co się okazuje? Niemożliwe stało się możliwe. 20 lat po wydaniu poprzedniej płyty Warning, Watching from a Distance, trzecia duża płyta grupy Warning się ukazuje. Płyta oczywiście z brzmieniami bardzo charakterystycznymi dla Patricka Walkera. To tylko 5 utworów, ale myślę, że to w sam raz. 45 minut muzyki. Płyta ukaże się 19 czerwca tego roku nakładem Relapse Records. No już fragmenty tego albumu znamy. Nowe Warning to płyta o tytule Rituals of Shame, a z niej utwór Stations.

To kultowy w pewnych kręgach doom metalowy zespół z Wielkiej Brytanii, formacja Warning, grupa Patricka Walkera z nową muzyką, z płytą wydaną 20 lat po poprzednim wydawnictwie. Trzeci album Warning już niedługo się ukaże, Rituals of Shame to jego tytuł. A my teraz posłuchamy muzyki z Australii, tego

jak post-metal wymieszany z noise rockiem w pewnych momentach. In Starlight to fragment płyty, nowej płyty australijskiej grupy Class Traitor, który pojawi się dziś w pralce.

To była muzyka z Melbourne w Radio Afera w programie Pralka. Australijski zespół Class Traitor wydał w połowie kwietnia tego roku płytę, dużą płytę numer 2, płytę The Images Aren't Mine in Starlight. To był dzisiejszy fragment z tej właśnie płyty zespołu Class Traitor i to była przedostatnia płyta dzisiejszego wieczoru. Na zakończenie coś, co nie jest jakąś super nowością, bo to album, który ukazał się 19 września zeszłego roku nakładem w Fart Records, ale warto tej płyty posłuchać, bo chyba jeszcze w tej edycji się nie pojawiła. Grupa z Finlandii, z Turku, grupa, która gra, no powiedzmy, że gra sludge metal. Zespół nazywa się Saniva. Saniva w zeszłym roku wydała pierwszą dużą płytę. Po wydaniu wcześniej dwóch epek, ten album nazywa się Hypostasis, no i zakończy dzisiejsze wydanie pralki utworem Mercurial Bloodstreams. To była pralka na facebook.com/pralka.fm, za chwilę znajdziecie playlistę z dzisiejszego wieczoru, oczywiście o 23:00 audycja Threshing Madness rozpoczyna się na antenie Radia Afera. Saniva na zakończenie dzisiejszej pralki. Do usłyszenia.

0: każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze, piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio!

0: Starship Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.

Zły wieczór. Lecimy Strashing Madness w piątek po 23 w Radio Afera. Mówi do was Lech Malendowski. Dzisiaj do godziny pierwszej muzyka metalowa. Zaczęliśmy demówką, legendarną demówką Iron Maiden z 79 roku Soundhouse Tapes. A ja właśnie wróciłem świeżo z seansu filmu Burning Ambition, historii zespołu Iron Maiden. To jest pozycja obowiązkowa dla każdego fana tego zespołu, ale nawet jeśli nie przypadacie z Ironami, warto wybrać się do kina, najlepiej z kimś bliskim. Może zrozumieją was dzięki temu filmowi lepiej, bardziej, głębiej. Wszyscy fani zespołu Iron Maiden jesteśmy jedną wielką rodziną i mimo, że tam były jakieś drobne nieścisłości, a w sumie nie zobaczyłem niczego, czego bym wcześniej nie wiedział, to się bawiłem pysznie, byłem ze znajomymi, z moim kolegą bardzo dobrym ze szkoły średniej, który był z trójką swoich dzieci, wszyscy i z bratem, wszyscy byliśmy oczywiście w koszulkach Maidenów, było jeszcze parę osób na sali, trochę pustkami wiało, no ale powiedzmy piątek po robocie, ludzie mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia i myślę, że nie żałuję ani sekundy. No jeżeli nadal czujecie ciary przy wstępie do Number of the Beast, czy przy Blood Brothers, czy jakimkolwiek innym utworze, to ten film jest dla was i chyba czekamy na kolejny koncert Ironów. Oni są nie do zajechania, naprawdę. Fajnie się to oglądało. Polecam wszystkim ten seans. Warto, naprawdę warto. Co poza Ironami dzisiaj? Będzie parę nowości. Nie za dużo. Parę rzeczy, które dzisiaj wyszło, postanowiłem, że sobie na spokojnie usiądę i przesłucham i przyniosę za tydzień. To są rzeczy ważne i chciałbym się do nich dobrze przygotować, żeby nie mówić, a nowa płyta tego zespołu X, wiecie, tu macie trzy utwory. Nie, nie, nie, to tak nie ma. Ja, podobnie jak zespół Iron Maiden, szanuję fanów audycji i postaram się, żeby te audycje jednak miały jakiś poziom bez robienia czegoś na odwal. Dlatego dzisiaj mam taką ciekawostkę, że ta audycja będzie podzielona na sekcje. Pierwsza sekcja będzie dość klasyczna. Był Iron, za chwilę będzie coś. Zaraz o tym powiem. Potem będzie death metal. Potem będzie ekstremalnie, bo będzie trochę grindcore'u pomieszanego z industrialem, black metalem i ogólnie no, będą dwa zespoły raczej mocne. A skończymy Doom metalem, bo dawno nie było. Ja tak nosiłem się cały czas, że za mało Cathedral gramy i będzie Cathedral na koniec, ale też z nieoczywistego materiału, także jeżeli wam się chce spać, to nie, walnijcie sobie kawkę, będzie do godziny pierwszej muza metal w różnych odsłonach. Mój kochany Iron na razie odkładamy na bok, będziemy wracać do Iron Maiden, tu w ogóle nie ma gadania. Jak niewielu rzeczy jestem pewien w życiu, to że do końca mojego życia muzyka Maidenów będzie przy mnie 100%, jestem tego pewien. Nie jestem maniakiem, nie uważam się za największego fana tego zespołu, wielu rzeczy jeszcze nie wiem, nie mam jakichś tam dyskografii japońskich piątych wydań winyli ośmiocalowych i tego typu dupereli, ale na koncercie z wami wszystkimi bawię się zawsze świetnie i myślę, że następnym razem będziemy wszyscy w młynie pod sceną. Dobra, już kończę z tymi Ironami, bo naprawdę aż się wzruszyłem na tym filmie i muszę odreagować. Primordial. Będą na Mystiku. Dawno ich nie widziałem. Powiem to, co powiedziałem 3 lata temu, to, co powtarzaliśmy z Mateuszem. Jesteśmy fanami ostatniej płyty, nawet jeżeli ona zbierała jak na razie średnie recenzje. I zgadzam się, to nie jest ich najlepszy materiał w dyskografii, ale How It Ends sprzed prawie 3 lat odpaliłem sobie dzisiaj i nadal buja. Nadal jadą ci Celtowie na koniach. I no jest to muza dla mnie. A tutaj akurat te dwa autory są dość klasycznie, także wpasują się w te heavy metalowe korzenie rodem z Ironów, którzy zaczęli wszystko prawie. Dobra, lecimy z tym Primordialem, bo znowu zaczynam do Maidenu wracać. Co ja wybrałem? Nieoczywiste utwory. Końcówka płyty Coltu, Kerneneros i Victory has 1000 fathers, but defeat is an orphan. Primordial z jak na razie ostatniej płyty sprzed prawie 3 lat i na żywo już niedługo na Mystiku.

No jak można tego nie lubić? Michu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kolega Bart przysyła życzenia, ja się dołączam. Te utwory były specjalnie dla ciebie. Dociągnij do tej setki w zdrowiu. Słuchaj dużo metalu, a będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz 100 lat, 100 lat. To były specjalne, ekskluzywne życzenia urodzinowe dla Micha od Crushing Madness i Barta. A my lecimy dalej. Tym razem nowość death metal. Przechodzimy do sekcji najlepszego metalu na świecie, czyli death metalu. Niestety pierwsza płyta z dzisiejszych i mocne rozczarowanko. Chociaż dużo znajomych chwaliło i był koncert i wszyscy się świetnie bawili. Jest to trzecia płyta Amerykanów z Frozen Soul, czyli zespół, który stał się sławny z faktu, że podobnie jak Leak jedzie z Dismember, nazywajmy rzeczy po imieniu, Frozen Soul jedzie z Bullflower, a ja lubię Bullflower, ja kocham Bullflower, wszystkie płyty Bullflower i nawet basistkę mają, Frozen Soul ma basistkę tak jak Bullflower, no kurczę. I te pierwsze płyty, nawet dwie, były ok. A No Place of Warmth. Ja cię w ten deseń. Coś tu, fajnie, że są goście. A dlaczego w pierwszym utworze jest wokalista My Chemical Romance? Znacie My Chemical Romance? No. A w drugim wokalista Machine Head lub Flynn? No. Jeszcze tutaj jest chyba wokalista Sanguisa Gabok, ale to okej akurat. Natomiast poza tymi momentami, gdzie słychać oczywiście inspirację Bullflower, ale jestem dzisiaj miły, to chyba przez ten film o Iron Maiden, to potem wjeżdżają klimaty deathcore'owe, jakieś takie zwolnienia, się robi tak ciężko i im dłużej słuchałem tej płyty, tym mniej się chciało tej płyty mi słuchać. Paradoks. Ta płyta to jest jedna z tych płyt, które zamiast rosnąć z każdym kolejnym odsłuchem, u mnie traciła. I nie wiem, czy ją przesłuchałem więcej niż 4 razy. Docencie poświęcenie dla was. To jest wszystko dla was, słuchacze. Żeby ta audycja jakoś miała wyraz. No i ten Frozen Soul z mojej strony poleci. Poleci, bo poleci. Sami ocencie, czy te trzy utwory, a będą to dokładnie te trzy z tymi featuringami, czyli z gościnnymi udziałami wokalistów wymienionych wcześniej, wam podejdą i czy warto sięgnąć w tym wypadku po cały krążek. A może już słyszeliście i macie swoje zdanie i teraz się pukacie po głowie, co ten gościu tam w tym radyjku pitoli. Przecież to jest świetny death metal. Lecimy, najnowszy Frozen Soul.

Tak jest, najnowszy Frozen Soul. No, momenty są, ale całość mnie męczy. Nie wiem, czemu przypomniał mi się niemiecki Disbelief, ale oni chyba lepiej podobnie grali, tylko że mi się to bardziej podobało swoją drogą. Dawno nic, 2 lata od ostatniej płyty Killing Karma. Czy ja grałem Killing Karma 2 lata temu? Jak nie, to sprawdzę i wam przyniosę. Dobra, lecimy z kolejną nowością. Tym razem trochę lepiej. Jungle Rod wrócił, regularnie wracają. To już jest 12 płyta tych wariatów z Wisconsin. Debiut 30 lat temu. 5. płyta Warzone 20 lat temu. Oj, koniec czerwca będziecie mieli 2 płyty rocznicowo Jungle Rod. My z Mateuszem lubimy ten zespół, który nie wyważa dawno otwartych drzwi, robi to, co lubi. Na najnowszej płycie Cruel Face of War, jak za chwilę posłuchacie, dzisiaj była premiera. Powiem wam tak, lubicie florycki death metal, macie tu wszystko, macie stare obituary, macie stary Six Feet Under, ten dobry Six Feet Under z pierwszej płyty, nie z tych ostatnich, nie, nie, nie. I wszystko w temacie. I to już wszystko słyszeliście po 100 razy i naprawdę im dłużej tego słucham, tym bardziej mi się podoba, chociaż tu nie ma nic. W zasadzie nie wiem, dlaczego mi się to podoba. Po prostu jest nóżka tupie, główka chodzi, jest death metal. Bez jakichś kombinacji i bardzo, kurczę, dobrze. Czyli co? Tytułowy utwór jako pierwszy, jako drugi Maniacal i jako trzeci Radicalize. Najnowszy Jungle Rod zrobi wam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kategorię death metal na dzisiaj. Lecimy.

No tak, z dwóch nowości dzisiaj w kategorii Death Metal zdecydowanie u mnie Jungle Rot jest na miejscu pierwszym. Dobra, to lecimy teraz z powrotem do Stoczni Gdańskiej. Przypomnę, albo ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to będzie ostatnia, niestety, edycja Mystic Festivalu w tym miejscu. Szkoda, bo to miejsce miało swój klimat. Nie mam pojęcia, różne plotki chodzą, gdzie będzie w przyszłym roku. Może Stadion Gdański, ten Polsat Plus Arena, może gdzieś indziej. Ponoć ma być to nadal Gdańsk. Zobaczymy. No nic, będzie za 3 tygodnie dokładnie, co do dnia 5 czerwca. Benediction, jednym zespołu, które tam wystąpił, jednym z tych, które chcę koniecznie zobaczyć, dawno nie widziałem. Jeden z tych koncertów, które się zapamięta do końca życia, jeżeli chodzi o mnie, to Benediction na Metalmanii 2008, na małej scenie, tam pod schodami. Co się tam działo? Byłem pod samą sceną, powieszona flaga na głośniku. Dave Hunt na wokalu, no pięknie było, piękny koncert, nigdy go nie zapomnę. Dave Hunt śpiewał też na płycie Killing Music, której za chwilę posłuchamy, z 2008 roku. No a nie bez powodu ta zapowiedź, bo Dave Hunt wystąpi z zespołem Benediction jako wokalista za 3 tygodnie na Mystiku. Niestety Dave Ingram odchodzi z Benediction ze względu na stan zdrowia, obiecał, że się pożegna. Nie wiadomo na ilu, ale będzie się starał na paru koncertach w tym roku jeszcze pożegnać z fanami i to tyle. No musi niestety walczyć o zdrowie. Na razie zastąpi go m.in. Oskar Hiszpan, który już zastępował go, bo jakiś czas już niestety ten problem Dave'a Ingrama trwa. No ale Dave Hunt wjedzie na Mystiku. A co do stałego wokalisty, bo chyba nie wygląda na to, że Dave Hunt wjedzie z powrotem na stałe za mikrofon. No ponoć zespół ma ogłosić jakiś hit z okazji też tej trasy w Ameryce Południowej, bo zespół powiedział, że nie kończymy działalności. Jedziemy dalej z tematem i już się zaczęły oczywiście dywagacje. A kto to wjedzie? Czy Dave Hunt? A może Barney z Napalmów wróci po 35 latach, a może, to jest moje takie ciche, nie zdziwiłbym się, jakby Karl z Boltrauer i Memoriam. No, ciekawy jestem tego wszystkiego, jak to się, co się okaże, kto wjedzie na stałe zasitko do Benediction. Poczekajmy, tymczasem za 3 tygodnie Dave Hunt i Benediction na Mystiku z płyty z 2008 roku, 3 utwory, a co do Dave'a Hunta, przemiły facet, jeszcze o nim będę mówił za chwilę, a zatem Killing Music, Dripping with Disgust i Cold, Deathless, Unrepentant, Benediction z 2008 roku z Dave'em Huntem na wokół.

Tak jest. Z żalem żegnamy Dave'a Ingrama. No, nagrał z Benediction parę naprawdę klasycznych płyt death metalowych i będziemy na pewno w Thrashing Madness do nich wracać. Witamy Dave'a Hunta na zastępstwie, przynajmniej na Mystiku. Zobaczymy na jak długo. No, skoro się rzekło a, trzeba powiedzieć o, wywołuje niniejszym anal natrak do tablicy. To już 6 lat mija od jak na razie ostatniej płyty Endarken Mount i widzę, że zespół sobie jeździ w traski i ogłasza jakieś tam, no może nie w traski, ale na festiwalach się tam anonsuje i gra. A przecież jeszcze przypomnę wam, jeżeli nie znacie Anal Natrak, tymi pierwszymi płytami mi i Bartkowi Donarskiemu, ówczesnemu współprowadzącemu Thrashing Madness, zrobił niezłe kuku. No, dwuosobowy skład, intensywny grindcore pomieszany z industrialem, brak tekstów, odżegnywali się od grania na żywo, aż coś nagle po 2006 im pykło i zaczęli grać. No i właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2013 rok, Obscene Extreme Festival w Czechach. I siedząc sobie na siedzeńku, kto był na Obscenie, to wie, że tam jest amfiteatr i masz normalnie siedzenia. Siedzisz sobie z langoszem, z piwkiem i oglądasz tych wariatów grindcore'owych i to, co się dzieje pod sceną i na scenie. I no nie ma lepszego festiwalu na świecie, nikt mi nie wmówi. Obscene Extreme, przynajmniej kiedyś. Potem to się trochę skomercjalizowało, ale te początki to były naprawdę dzikie i kochane wariaty. Siedzę sobie, patrzę, siedzi obok mnie Dave Hunt, bo akurat właśnie wtedy Anal Natrak miał koncert na Obscenie. I tak wiecie, nie? To jest ten festiwal, gdzie możecie spotkać wszystkich znanych wam muzyków, jeżeli oczywiście ich znacie, tak jesteście takimi maniakami, że potraficie ich poznać, bo są oczywiście zespoły i są zespoły, te mało znane grindowe kapele, no to przecież trudno tych ziutków poznać, no ale no, przychodzi ci taki brutal truf i siedzi obok ciebie i ogląda i się świetnie bawi, a ty z nimi. No i właśnie siedzi sobie Dave Hunt obok mnie, no to do niego zagadałem. I wyobraźcie sobie, że przez godzinę gadaliśmy jak stare kumple, jak stare Polaki, o muzie metal, o horrorach. Okazało się, że Dave Hunt jest no, maniakiem filmów klasy, wszystkich klas, jeżeli chodzi o horrory. Gadaliśmy o tym, jak te filmy na przykład miały wpływ na powstanie niektórych ikonicznych okładek metalowych i w ogóle na metal. I no, po prostu nie chciało mi się kończyć tego. A on w ogóle totalnie, na totalnym luzie, bez żadnego zmęczenia, że ktoś tam go zagniata z Polski. No, gadaliśmy naprawdę, nie miałem wrażenia, że on to mówi tylko z jakiejś takiej angielskiej wyniosłej uprzejmości, tylko się okazało, że to jest dobry herbatnik. Także pozdrawiam serdecznie Dave'a Hunta, posłuchamy sobie dwóch utworów z ostatniej płyty Anal Natrak. No i panie, weź pan się do roboty, bo lud się domaga kolejnej płyty. A muszę wam powiedzieć, że ta płyta wyszła w tym dziwnym czasie, kiedy chyba nie było audycji na żywo. I jeżeli kojarzę, w ogóle jej nie graliśmy wtedy. No i nadrabiam niniejszym straty. Kajam się i uprzejmie proszę o nowy album. A jeżeli dobrze kojarzę, w październiku przypadnie 20. rocznica no, płyty Eschaton i gdzieś muszę wytargać moją czerwoną koszulkę z tejże właśnie okładką z płyty, którą chyba kupiłem na którymś z czeskich festiwali, także będę się ubierał w październiku i muszę zapisać sobie w moim koło notatniku o tej 20. okrągłej rocznicy. Koniec gadania, teraz was zniszczę, będzie ekstrema Anal Natrak sprzed 6 lat.

Tak jest, ostatnia jak na razie płyta Analna Track Endarkment. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd się wzięła nazwa zespołu, to obejrzyjcie film Excalibur z roku 81. Polecam, jeżeli lubicie fantazy Króla Artura i tego typu legendy. Teraz będzie niepokojąco coś podobnego, aż się zdziwiłem, słuchając sobie najpierw Brytyjczyków, potem Amerykanów. Scour, supergrupa Phila Anselmo na wokalach i jego kolegów, m.in. zespół Illegals, ale też z innych zespołów mniej lub bardziej znanych. No mamy tu kuzynów Adama i Johna Jarvisów. To są znani wyjadacze, jeżeli chodzi o amerykańską scenę ekstremalną, ale ja nie wyobrażam sobie, bo Scour zagra 6 czerwca na zakończenie festiwalu Mystic. Jak ten Phil Anselmo, który no ma już swoje lata i już swoje wykrzyczał, i byłem na paru koncertach choćby zespołu Down, gdzie już było słychać, a to było dawno, że on już raz sobie radzi lepiej, raz gorzej, i no na Panterze ostatnio dawał radę, to fakt, ale Scour, jak za chwilę sami usłyszycie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Tu się dzieją rzeczy, to jest black metal amerykański, ale zawsze. I są momenty, kiedy właśnie to przypomina intensywnością Analna Track. Bardzo dobrze mi ta płyta robi. Czekałem długo na nią, ukazała się w zeszłym roku, nosi tytuł Gold. Poprzedzały ją epki Grey, Red i Black. No i z Mateuszem się też jaraliśmy tym materiałem, bo dzieją się tu rzeczy istotne. To co, otwierający Cross jako drugi infusorium i trzeci Coin z gościnnym udziałem na gitarze niejakiego Gary Holta. Chyba znacie typa Scour na żywo 6 na Mystiku, a teraz Thrashing Madness.

0: Ała. To był Scour. No, chcę zobaczyć Anselmo, jak to krzyczy wszystko. No, będziemy mieli okazję za 3 tygodnie na Mystiku. No i ostatni zespół z Mystikowych na dzisiaj. Zwalniam tempo zgodnie z obietnicą z początku audycji. Będzie ciężko, będzie wolno, będzie soundtrack do apokalipsy. Będzie Electric Wizard. Dawno nie było, ostatnio chyba z 2 lata temu grałem. Z okazji 20. rocznicy coś z płyty We Live. No ale teraz będzie z koncertówki, skoro przyjadą do nas na Mystic. I zdaje się, że będą już chyba promować coś z nowej płyty, bo ponoć ma być. I no nie, gdzieś tam się pojawiły informacje, że kto wie, czy to nie jest ich ostatnia płyta. Ciekawe, ciekawe. A widziałem ich parę razy na żywo i warto, jeżeli jesteście fanami doom metalu. Z albumu Black Magic Rituals and Perversions Volume 1, czyli koncertówki, ale takiej trochę fałszywej, bo nagrywanej 6 lat temu podczas tych wszystkich absurdalnych sesji lockdownowych bez udziału publiczności, ale powiem wam, dobrze się tego słuchało i dzisiaj, gdy siedziałem sobie w pracy przy komputerku i rano była niezła gisuwa, padał ten deszcz, było ciemno, jak na poranne godziny to było dość mroczno, to był dobry soundtrack do tej roboty. Electric Wizard z jednego utworu The Chosen Few, który oryginalnie okazał się w 2007 roku na płycie Witch Cult Today, a już za 3 tygodnie na żywo na Mystiku. Zapraszam.
1: Hey Dylan, what are you doing?
2: Oh, I'm just killing people.

No to byłby piękny utwór na zakończenie dzisiejszej audycji Traszyk Madness, ale chyba mnie już znacie i wiecie, że jestem przekorna bestia. Dwa utwory na koniec. Urwał wam beret. Nikt się tego nie spodziewał. Epka Cathedral sprzed 30 lat Hopkins, The Witchfinder Generalu, która się ukazała kilka miesięcy po trzeciej płycie Carnival Bizarre. Ależ oni byli wtedy, szukam określenia, zwartym zespołem, jak się wsłuchacie. Akurat te dwa utwory wybrałem dość specjalnie. Cathedral na epkach lubiło odpalać wrotki, ale tu to już do tych wrotek jeszcze doczepili rakiety. Oj, tam musiało być ostro brane. No i jeszcze fajny teledysk nakręcili do tego Hopkinska z udziałem scen z klasycznego filmu Grozy Witchfinder General z roku 68. W głównej roli Vincent Price, genialny aktor, jeżeli chodzi o horrory, ale nie tylko. Wytwórnia Hammer, mówi wam to coś? Albo na przykład sample na drugiej płycie Theater of Tragedy. No, tam też był Vincent Price. To co? Będzie najpierw cover Artura Brauna Fire, no i potem ten Devil's Summit do godziny pierwszej.

Paulem Di'Anno nieodżałowanym na okładce. A Paul Di'Anno, gdyby żył w niedzielę, ukończyłby 68 lat. Szkoda. Szkoda chłopa. Dbajcie o zdrowie. Dbajcie o siebie nawzajem. No i pamiętajcie, za tydzień wracamy o 23. Dzięki za te dwie godziny. Do usłyszenia i złej nocy. To była audycja Flashing Madness w Radiu Afera.

baby. What's your name?

come on. No, you can't make it.